skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: nakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
4: Drzwi zamknięte, pasy zapięte, gotowi do drogi, to ruszamy. Samochodowe lodówki, zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto i 20 dni grubo ponad 31 tysięcy sprzedanych osobówek. Arek Włodarski, ruszamy.
3: Autoradio.
4: W ciągu pierwszych 20 dni lipca zarejestrowano w naszym kraju 31 858 nowych samochodów osobowych. To wzrost o blisko 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Łącznie na rynek trafiło ponad 35 tysięcy aut osobowych i dostawczych w tym czasie, a wolumen nowych samochodów poprawił się o 9,5% względem analogicznego czasu roku 2025. Teraz zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto.
3: Aktualności.
4: Prezes UOKiK-u postawił znanej firmie zajmującej się sprzedażą aut używanych zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Klientom oferowano kupno auta na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musiał on spłacić wyższy kredyt niż zaplanował, czasem o kilka tysięcy. Taka praktyka spółki może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, co jest zagrożone karą do 10% rocznego obrotu firmy, informuje prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W komunikacie czyta Czytamy, że zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS, czyli jednym z dodatkowych urządzeń oferowanych przez Autocentrum AAA. Nabywców nie informowano na przykład też, że po upływie czasu określonego w umowie usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres. Firma póki co nie odniosła się do tych zarzutów. W przekazanym PAP komunikacie poinformowała jedynie, że uczyni to po dokładnej analizie informacji zawartych w piśmie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I na koniec samochodowe lodówki.
3: Porady ekspertów.
4: Jadąc długo w upale, często marzymy o czymś zimnym. Jak to znaleźć w aucie? Wystarczy zaopatrzyć się w samochodową lodówkę. Jaką wybrać? Urządzenia, przypomnę, dzielą się na dwa główne rodzaje: pasywne i aktywne. Pierwsze to takie, do których trzeba włożyć wkłady chłodzące, które wcześniej muszą zostać zamrożone. Takie lodówki są banalne i proste w obsłudze, mało kosztują i nie wymagają źródła zasilania, czyli nie ma ryzyka rozładowania akumulatora. Wadą jest działanie tylko przez kilka godzin, ale niektórym to wystarczy, na przykład na krótkich trasach. Aktywne lodówki są już zasilane prądem z gniazdka samochodowego 12 V, wykorzystują zjawisko termoelektryczne, mocniej chłodzą i działają, dopóki mają zasilanie. Nie rujnują portfela, choć kosztują znacznie więcej niż ich wkładowe odpowiedniki. Którą zatem lodówkę wybrać? Na krótkie wypady spokojnie można kupić budżetową lodówkę pasywną. Jeżeli jeździmy w dłuższe trasy, na które chcemy zabierać na przykład więcej szybko psującej się żywności, rozważmy lodówkę na prąd. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
3: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Nie żyje zamachowiec, który wjechał w ludzi w Berlinie. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią, te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
2: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, między innymi w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rywalu. Na jednym kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą, zamiast pozostawiania ich na plaży. Z plaży nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
5: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
2: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Wiem, że lato, wakacje to czas na złapanie oddechu, na odpoczynek. Była okazja odpocząć od mojego głosu, ale dosyć tego. Pourlopowo wita Zbyszek Deka. Pourlopowo, poweekendowo spoglądam w kalendarz i nie chcę wyjść inaczej. To był ostatni weekend lipca. Nie chcę wyjść inaczej. Mamy poniedziałek, 27 dzień miesiąca, 4 minuty po godzinie 6. Kłaniam się, dzień dobry.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

My mamy swojego Vito Bambino, włoska muzyka Italo Disco ma swojego Giuseppe Savoni, który ukrywa się pod pseudonimem Disco Bambino. Nila Rodgersa, słynnego kompozytora, producenta, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, podobnie jak i Brytyjki Sophie Ellis Bextor, która wyśpiewała utwór Dancing Without You. 6.12, Muzyczne Radio, teraz Polska Kooperacja. Kamil Bednarek ze Staszkiem z Gór.

0: Muzyczne Radio w poniedziałek, 16 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium regionu.
0: Stały punkt naszego porannego programu. Dzisiaj 27 dzień lipca, 27 lipca w wieku XVIII, dokładnie w roku 1765. W Świdnicy na wieży nowo odbudowanego ratusza umieszczono pozłacaną kulę z pruskim orłem. Godło pruskie zostało zmienione na orła polskiego po II wojnie światowej. Teraz rok 1895. 27 lipca oczywiście siostry Elżbietanki prowadzące dom opieki we Wleniu otrzymały od biskupa wrocławskiego zgodę na rozszerzenie działalności o zakład przyrodoleczniczy pracujący według doktora Knajpa. Po okresowym w czasach komunistycznych przejęciu ośrodka przez kolejarzy siostry ponownie rozpoczęły działalność uzdrowiskową.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: 6:17.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dogadani z własnym sercem. No właśnie, jak tam dogadani już z własnym organizmem? Jest już zgoda, jest już wola na wczesne wstawanie. 25 minut po godzinie 6:00, muzyczne radio w poniedziałkowy poranek. 27 lipca.

0: 6:31, poniedziałkowy poranek.
1: Pogoda.
0: 18-19 stopni w tej chwili na dolnośląskich termometrach, popołudnie z temperaturą od 21 do 23 stopni, ciśnienie wynoszące 1005 hektopaskali. Będzie dzisiaj rosnąć, nasili się też wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Po ładnym, ciepłym weekendzie dzisiaj ochłodzenie, dzisiaj pochmurno, przynajmniej w pierwszej części dnia, w której w niejednym miejscu pojawią się opady deszczu, aktualnie kropi między innymi u nas w Jeleniej Górze. Po południu pogoda ma się poprawić, kolejne dni przyniosą wyraźne ocieplenie. Na Śnieżce teraz 9 stopni i wiatr wiejący z prędkością 60-70 km na godzinę z kierunków zachodnich.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

To nie tak, to nie 5 dni do lata, a 5 tygodni lata już za nami, coraz bliżej półmetek lata 2026. Muzyczne radio, to był Lenny Kravitz, jest 6.44, jeszcze przed 7 u nas horoskop.

0: Oli Mars, Muzyczne Radio w poniedziałek, jest 6.51.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany powinny zadbać dziś o siebie i odpowiedni odpoczynek. Warto oderwać się od problemów. Byki odzyskają radość życia i dobre samopoczucie. Można liczyć na sukcesy towarzyskie. Bliźnięta, dobry czas na planowanie nadchodzących wydatków. Możliwy odpływ gotówki. Raki, możliwa rewolucja w sferze uczuć. Na horyzoncie pojawi się interesująca osoba. Lwy, trzeba myśleć bardziej o swoich zaletach niż o wadach i postawić na pewność siebie. Panny nie będą miały powodów do narzekań, ktoś bliski załagodzi ewentualny konflikt. Wagi muszą szybko reagować, w przeciwnym razie wszystko pójdzie w gorszym kierunku. Skorpiony powinny dziś zadbać o dobry humor, postarać się nie spędzać dnia w samotności. Strzelce czeka dziś sporo spotkań, część z nich zamienić się może w wartościową przyjaźń. Koziorożce zaskoczą siebie i bliskich. Dobra energia w tym tygodniu wpłynie na poprawę samopoczucia. Wodniki, energię warto spożytkować na planowanie kolejnych dni lata. Będzie okazja do spotkań. I jeszcze ryby. Dzień sprzyja sferze uczuć i trzeba wykorzystać moment. Kolejny nie pojawi się szybko. Co do osób urodzonych 27 lipca, to są na ogół aktywne, bardzo praktyczne, doskonale orientują się w tym, co jest dla nich korzystne, a co przyniesie straty. Nigdy nie brakuje im cierpliwości, wszystko dokładnie obserwują i wyciągają zazwyczaj bardzo trafne wnioski. Okazują też dość dużo samoopanowania, czujności i zdolności dyplomatycznych. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to waga. Imieniny obchodzą dzisiaj Julia. Osoba dobra, oszczędna i zabiegana, Lila, wrażliwa, delikatna i sprawiedliwa oraz Natalia, subtelna, przychylna i życzliwa. A więc z życzliwością dzisiaj do jubilatów, do solenizantów, wszystkiego co najlepsze. Mamy dzień, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o prawie godzinę, dokładnie o 58 minut.

0: 6.56.
1: Drogi na gorąco.
0: Z informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na 142 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia, to między kątami wrocławskimi a węzłem Pietrzykowice, doszło do kolizji. Tutaj pojazd najechał na bariery energochłonne. Mamy zablokowany lewy pas ruchu. Ruch odbywa się tylko pasem prawym. 142 km w kierunku Wrocławia, autostrada A4. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
1: Drogi na gorąco.
2: Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
3: Zbudujemy dom z nadziei.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Tankowanie coraz droższe. Za chwilę prognozy ekspertów. Potem walka z ogromnymi pożarami w Hiszpanii i Francji. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Marcin Krzamiński. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli. Zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty. Także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr. Mniej więcej do 8,20 groszy za litr.
2: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O pranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z kolei z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
4: Będziemy rozmawiać co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
2: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Drzwi zamknięte, pasy zapięte, gotowi do drogi, to ruszamy. Samochodowe lodówki, zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto i 20 dni grubo ponad 31 tysięcy sprzedanych osobówek. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: W ciągu pierwszych 20 dni lipca zarejestrowano w naszym kraju 31 858 nowych samochodów osobowych. To wzrost o blisko 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Łącznie na rynek trafiło ponad 35 tysięcy aut osobowych i dostawczych w tym czasie, a wolumen nowych samochodów poprawił się o 9,5% względem analogicznego czasu roku 2025. Teraz zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto.
0: Aktualności.
1: Prezes UOKiK-u postawił znanej firmie zajmującej się sprzedażą aut używanych zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Klientom oferowano kupno auta na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musiał on spłacić wyższy kredyt niż zaplanował, czasem o kilka tysięcy. Taka praktyka spółki może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, co jest zagrożone karą do 10% rocznego obrotu firmy, informuje prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W komunikacie czy Czytamy, że zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS, czyli jednym z dodatkowych urządzeń oferowanych przez Autocentrum AAA. Nabywców nie informowano na przykład też, że po upływie czasu określonego w umowie usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres. Firma póki co nie odniosła się do tych zarzutów. W przekazanym PAP komunikacie poinformowała jedynie, że uczyni to po dokładnej analizie informacji zawartych w piśmie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I na koniec samochodowe lodówki.
0: Porady ekspertów.
1: Jadąc długo w upale, często marzymy o czymś zimnym. Jak to znaleźć w aucie? Wystarczy zaopatrzyć się w samochodową lodówkę. Jaką wybrać? Urządzenia, przypomnę, dzielą się na dwa główne rodzaje: pasywne i aktywne. Pierwsze to takie, do których trzeba włożyć wkłady chłodzące, które wcześniej muszą zostać zamrożone. Takie lodówki są banalne i proste w obsłudze, mało kosztują i nie wymagają źródła zasilania, czyli nie ma ryzyka rozładowania akumulatora. Wadą jest działanie tylko przez kilka godzin, ale niektórym to wystarczy, na przykład na krótkich trasach. Aktywne lodówki są już zasilane prądem z gniazdka samochodowego 12 V, wykorzystują zjawisko termoelektryczne, mocniej chłodzą i działają, dopóki mają zasilanie. Nie rujnują portfela, choć kosztują znacznie więcej niż ich wkładowe odpowiedniki. Którą zatem lodówkę wybrać? Na krótkie wypady spokojnie można kupić budżetową lodówkę pasywną. Jeżeli jeździmy w dłuższe trasy, na które chcemy zabierać na przykład więcej szybko psujące się żywności, rozważmy lodówkę na prąd. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

A nie, to zdecydowanie nam bliżej do sierpnia niż do maja. Sierpień jeszcze w tym tygodniu. Póki co mamy poniedziałek, 27 dzień lipca. Słuchajcie muzycznego radia grupy R.E.M.

0: Lor Jetlag.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Było już w końcu znów ładnie, było już w końcu znów ciepło i komu to przeszkadzało, kto się może spytać. Będzie ciepło, będzie gorąco, upalnie, już całkiem niedługo. Czwartek, piątek mają być najgorętszymi dniami tygodnia z temperaturami no wyraźnie przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj ochłodzenie, dzisiaj do 22-23 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy 18-19 stopni. Miejscami pada deszcz i popada jeszcze przez jakiś czas po południu. Na Dolnym Śląsku powinno być ładniejsze, pogoda powinna się poprawić. Ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali, będzie rosnąć.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Wiatr powieje dziś mocniej z kierunków zachodnich. Jego prędkość na Śnieżce teraz dochodzi do 70-80 km na godzinę. Czas na raport regionalny Muzycznego Radia. Jacek Rogulski.
7: Dzień dobry. Na początek tragiczny wypadek pod Wrocławiem. W niedzielne popołudnie w miejscowości Pożarzyce z nieustalonych przyczyn na polnej drodze przewrócił się ciągnik rolniczy. Maszyna, która nie miała kabiny, przegniotła kierowcę. Na miejscu wypadku zjawiły się zastępy zawodowych strażaków, także ochotników, policjanci i załoga karetki pogotowia. Niestety, mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji, obrażenia kierowcy traktora okazały się śmiertelne, a jego życia nie udało się uratować. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Dalsze informacje. Przez kilka godzin trwał protest i blokada drogi krajowej nr 3 w Kaczorowie. W niedzielę około godziny 10 kilkunastoosobowa grupa ludzi, którym leży na sercu dobro rzeki Bóbr, zorganizowała protest. Rzeka Bóbr umiera. Nie odwracajcie wzroku. Zdaniem organizatorów na rzece nadal dzieją się złe i szkodliwe dla środowiska.

0: rodopiska działania.
1: Były decyzje nieprzemyślane, apelowaliśmy do Taurona, do Wód Polskich, że to się wszystko odbywa nie tak, jak powinno być. Rabczak Sebastian. Jedna łódka do odłowu ryb, skandal. Z panią rzecznik Tauronu rozmawiałem osobiście. Powiedziała, że pan ichtiolog, że ryba uciekła ze zbiornika w stronę rzeki w poszukiwaniu tlenu. Powiedziałem, że to jest bzdura. Powiedziałem, że postawili sieci wzdłuż zapory i na pewno coś tam wejdzie, no ale... Co oni mogli odłowić jedną siecią, proszę Państwa? My żeśmy jako wędkarze proponowali z łódkami, z echosondami, nawet chcieliśmy złożyć się finansowo na zatrudnienie profesjonalnych rybaków, którzy by nieszkodliwym prądem te ryby ogłuszyły, wyłowić można było, zrobić wszystko można było całkiem inaczej niż to teraz jest przeprowadzone.
2: Witam, Krzysztof Wiczewski, organizator protestu. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy dzisiaj puścić apel na całą Polskę odnośnie katastrofy ekologicznej, która się zaczęła na naszej rzece, rzece Bób, przed zbiornikiem w Pilchowicach. Z uwagi na to, że przez ten okres od 29 czerwca służby odpowiedzialne za to praktycznie nic nie zrobiły, żeby powstrzymać wypływ tych namułów dennych ze zbiornika, których na zbiorniku przeliczyliśmy jest około 8 milionów ton. To są namuły denne skażone, które mają w sobie chemię z wszystkich zakładów z powyżej, czyli z Jeleniej Góry, które przez kilkadziesiąt lat spuszczały różnego rodzaju siarczany, ołów, inne metale ciężkie do rzeki. To wszystko się osadziło na zbiorniku, to wszystko teraz jest wypłukiwane i to wszystko przez 2 lata ma spływać do rzeki. Na chwilę obecną rzeka umarła na odcinku od Tamy w Pilchowicach do Starej Papierni i uważamy, że jeszcze może na odcinku do Nielesna, natomiast niżej rzeka jeszcze żyje. Żyje tylko dlatego, że po spuszczeniu całkowicie wody ze zbiornika schodzi minimalny przepływ biologiczny, to są 2 metry, 2-3 metry na sekundę. Natomiast na zbiorniku w tej chwili już jest 7 metrów wody, to jest kilkanaście milionów sześciennych wody i oni zaraz to muszą spuścić. Jeżeli to spuszczą, to te namuły, to wszystko ruszy w dół i to jest kwestia kilkunastu godzin po spuszczeniu dużej wody, jak to wszystko skazi dosłownie do zera rzekę do Lwówka i następnie zbiornik Rakowice długości 7 km, który jest poniżej Lwówka. Tak więc no, walczymy o to, żeby odpowiednie służby w końcu zaczęły reagować, powstrzymały wypływ tych namułów dennych oraz wybrały te namuły denne.
0: Do tematu na pewno będziemy powracać, a teraz apel o racjonalne korzystanie z wody. Wody Polskie przypominają zasady poboru wody oraz sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. To jeden z efektów suszy i rosnącego zapotrzebowania na wodę.
3: Właściciele nieruchomości mogą korzystać z wód w ramach tak zwanego zwykłego korzystania, jednak tylko w granicach określonych przez ustawę. Oznacza to możliwość poboru wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, pod warunkiem nieprzekraczania średnio rocznie 5 m sześciennych na dobę. Pobór wody przekraczający ten limit lub służący celom wykraczającym poza potrzeby własnego gospodarstwa jest traktowany jako usługa wodna, co oznacza uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie oznacza jednak pełnej dowolności w wykonywaniu studni. Bez pozwolenia można wykonać studnię służącą zwykłemu korzystaniu z wód o głębokości do 30 metrów. Głębsze oraz związane z realizacją usług wodnych wymagają uzyskania pozwolenia. Nadmierny pobór wód podziemnych może przyczyniać się do obniżenia poziomu wód gruntowych, wysychania studni i pogłębiania skutków suszy. Dlatego racjonalne gospodarowanie wodą oraz odpowiednia reglamentacja jej poboru są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wodnego mieszkańców i zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń, szczególnie w ramach utrzymującej się suszy hydrologicznej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Na kolejny raport zapraszamy o 8.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Wielka promocja w Automeini Imo Car Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne

0: wyżej i wyżej, aż na sam szczyt.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A jak już o tym mowa, to 27 lipca roku 1997 ścieżka dźwiękowa do filmu Men in Black, Faceci w czerni, dotarła na sam szczyt USA, zdobywając pierwsze miejsce. Na płycie oprócz tytułowej piosenki w wykonaniu Willa Smitha oczywiście znalazły się też utwory Alicia Keys, grupy The Roots, Destiny's Child czy De La Soul. Natomiast 12 lat wcześniej, w 1985 roku, także 27 lipca, grupa Eurythmics dotarła do pierwszego miejsca listy w Wielkiej Brytanii piosenką There Must Be An Angel Playing With My Heart. Jak pamiętamy, w utworze gościnnie na harmonijce zagrał Stevie Wonder. Był to jedyny brytyjski hit numer jeden tego duetu tworzonego przez Dave'a Stewarta i Annie Lennox. Eurythmics, rok 1981, 5-27 lipca, pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

Poniedziałkowy poranek, 7.53. Prawdopodobnie ten i ów zauważył, że nie było dziś magazynu Portfel. No, jedni z urlopów wracają, patrz mówiący te słowa, inni urlopy rozpoczynają, czy trwają ich okresy wypoczynku. Tak jest w przypadku Krzyśka Szwałka, autora magazynu Portfel. Dajemy odpocząć. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki magazynu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: Pożary na południu Europy. Ewakuować musiało się tysiące osób. Policja potwierdza, nie żyje zamachowiec z Berlina. Zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
4: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lantier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilli i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
3: Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern Iflender.
4: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
3: W sobotę wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBSiU zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu. Zabezpieczyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano choroby naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i z wyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czterech liderów Ekstraklasy po pierwszym weekendzie sezonu. Wisła Kraków, wracająca do elity po czteroletniej przerwie, pokonała wczoraj GKS Katowice 2-1. Identycznym zwycięstwem może pochwalić się Radomiak nad Wieczystą Kraków, Górnik Zabrze nad Śląskiem Wrocław oraz Wisła Płock, która niespodziewanie wygrała wczoraj w Częstochowie z Rakowem, mówi trener Adam Majewski.
6: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie. W pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę, w drugiej połowie po błędzie bramkarza podwyższyliśmy wynik na 2-0. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, nic się nie może wydarzyć. Potem rzut karny, nie wiem, czy problematyczny, czy nie, i to wszystko odwróciło, dlatego o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle, o tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem, można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
5: Dziś jeszcze mecze Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, który zakończy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Lider samochodowych Mistrzostw Europy Fintemu Suninen wygrał na Śląsku Rajd Polski czwartą rundę cyklu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z Polaków spisał się mistrz kraju Jakub Matulka, który zajął drugie miejsce.
1: Świetny rajd, pierwsze podium w Mistrzostwach Europy, wygrana też klasyfikacja Mistrzostw Polski. No jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że generowaliśmy tak wysokie tempo i że byliśmy tak powtarzalni. Straciliśmy niecałe 10 sekund do temu Suninena. Jestem naprawdę bardzo spełniony. Myślę, że to da takiego dużego kopniaka pewności siebie. No jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy.
5: Trzecie miejsce w rajdzie zajął broniący tytułu Mikołaj Marczyk, a piąte trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kierowcy ścigali się także na Hungaroringu podczas Grand Prix Węgier, czyli 11 rundy sezonu Mistrzostw Świata Formuły 1. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł broniący tytułu Lando Norris z McLarena. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i prowadzącego w klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Lorena Wiebes pewnie zwyciężyła w czwartej edycji kobiecego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Holenderka wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i wczoraj w Lublinie. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła w wyścigu dziewiąte miejsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

O ile bez przesady, o ile z tak zwaną głową warto od czasu do czasu poddać się tej zbawiennej terapii najzwyklejszymi promieniami słońca. W muzycznym radiu już niedługo poddamy was nieszkodliwej terapii prądem zmiennym, prądem stałym, szczegóły już za momencik. Teraz Running Out of Love, 8:20.

8.22, co myśmy to mieli? A, o prądach zmiennych stałych. 27 lipca, 27 lipca, 47 lat temu, w 1979 roku został wydany 6. studyjny album australijskiego zespołu AC/DC. To ostatni album zespołu nagrany razem z wokalistą Bonem Scottem przed jego przedwczesną śmiercią w roku 1980. Utwory autorstwa braci Youngów, Angusa i Malcolma oraz Bona Scotta właśnie. Płyta rozpoczynająca się od tytułowego Highway to Hell. AC/DC.

0: Highway to Hell z płyty pod tym samym tytułem wydanej 47 lat temu, 27 lipca, grupa AC/DC jest 8:26.
1: Muzyczne Radio Lab.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Poniedziałkowy poranek zdążyło już miejscami popadać. Teraz opady głównie we wschodniej części regionu. Za jakiś czas pogoda powinna się poprawić, popołudnie z lepszą aurą, a teraz na Dolnym Śląsku zachmurzenie duże z temperaturą w okolicach 18-19 stopni. Po południu ma dochodzić maksymalnie do 22-23 stopni. Ta temperatura z każdym dniem będzie rosnąć. Najcieplejsze, najgorętsze mają być czwartek i piątek, kiedy będzie dochodziła nawet do 35, a może i wyższych wskazań termometrów. Na barometrach aktualnie 1005 hektopaskali, ciśnienie będzie rosnąć.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
6: Na początek Wałbrzych i ulica Beethovena, gdzie aktualnie toczy się życie inwestycyjne miasta. Jak ogromny grzyb po deszczu, rośnie tam nowoczesna zajezdnia autobusowa dla kilkudziesięciu wodorowców. Inwestycji przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, nowa zajezdnia to kolejny krok w przejmowaniu transportu publicznego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli de facto przez gminę. Nowoczesne autobusy wodorowe, jakie kupił Wałbrzych, wymagają nowoczesnej infrastruktury oraz serwisu. To ma zapewnić właśnie nowo budowany obiekt przy ulicy Beethovena.
8: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe. Z zewnątrz on jest praktycznie gotowy. Wewnątrz zaraz rozpoczynają się już stricte prace wykończeniowe. Również hala warsztatowa jest z zewnątrz praktycznie gotowa. Brakuje z zewnątrz jedynie bram. Mamy gotowe kanały. Trwa również wykańczanie poszczególnych stanowisk pracy. Plac postojowy mamy wykonane warstwy stabilizacji, warstwy podbudowy, powyciągane peszle pod ładowarki. Pod koniec lipca powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z układaniem masy bitumicznej na miejscach parkingowych i części dróg dojazdowych.
7: Powiedział zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Inwestycja niewolna była od niespodzianek. Tu harmonogram prac pokrzyżowały plany rozbudowy floty autobusów miejskich.
8: Mieliśmy niespodziankę z ułożeniem jeszcze jednego kabla, który w trakcie nam wyszedł jeszcze, że musimy go po prostu przeprowadzić przez cały plac. Natomiast dołożyliśmy jeszcze, z uwagi na nowy projekt zakup nowych autobusów elektrycznych, dołożyliśmy jeszcze kilkanaście ładowarek, stąd zwiększyła się sama nasza stacja transformatorowa. Z końcem lipca, początkiem września, generalnie te główne roboty budowlane powinny zostać zakończone.
7: Warta ponad 80 milionów złotych budowa zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena to jedna z dwóch dużych inwestycji toczących się w tym kwartale Wałbrzycha. Kilkaset metrów dalej budowana jest także całkowicie nowa baza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: A teraz wspaniała inicjatywa. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz pracownicy uczelni Kolegium Vitellona zakończyli charytatywną wyprawę rowerową. Po starcie 13 lipca uczestnicy podróży dotarli ze Świnoujścia na Hel, pokonując ponad 500 kilometrów. Celem akcji było wsparcie starszej posterunkowej Katarzyny Job, która doznała rozległego udaru i potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji.
9: Podczas całej trasy uczestnicy odwiedzali jednostki policji,

0: instytucje i nadmorskie miejscowości. Rozmawiali z mieszkańcami oraz turystami, nagłaśniając zbiórkę na leczenie i rehabilitację Kasi. Dotarcie na Hel zakończyło rowerową wyprawę, ale nie zakończyło akcji Kilometry dla Kasi.
1: Organizatorzy zachęcają do udziału w internetowym wyzwaniu Kilometry dla Kasi.
0: Nadal trwa challenge, do którego może przyłączyć się tak naprawdę każdy. Wystarczy zrobić zdjęcie z plakatem akcji, wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę, opublikować i udostępnić zdjęcie w mediach społecznościowych, a następnie nominować kolejne osoby, firmy lub instytucje do podjęcia wyzwania. Każde zdjęcie, każda wpłata i każde udostępnienie pomagają dotrzeć z informacją o zbiórce do kolejnych osób. Chcemy, aby Kasia wiedziała, że nie jest w tym sama, a rozpoczęta wyprawa jest falą pomocy i trwa dalej.
1: Legnicka Policja dziękuje wszystkim uczestnikom wyprawy, partnerom, instytucjom oraz osobom, które wsparły akcję i dołożyły swoją cegiełkę do walki o zdrowie Katarzyny Job.
2: Za nami wyjątkowe wydarzenie Ślady Rąk, ginące zawody wsi Izerskich w Świeradowie Zdroju. W sobotę w hali spacerowej uzdrowiska ożyła historia przedstawiana przez prawdziwych mistrzów dawnego rzemiosła. Spotkanie ludzi, tradycji i pasji cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, kuracjuszy oraz turystów, mówi Dorota Marek, zastępczyni burmistrza Świeradowa Zdroju.
3: Ja bardzo lubię imprezy, które mają jakąś ideę, jakiś temat i ta impreza właśnie taka jest. Proszę zobaczyć, jakie duże zainteresowanie jest wśród dzieci, które nie wiedziały, że szewc może naprawić buty, bo myślały, że but jak się zepsuje, to się wyrzuca i się kupuje nowy. Nie wiedziały, że chleb można upiec w piekarni, bo czasami dzieci zapytane, a wiecie skąd się bierze taki cieplutki chlebek? Odpowiadają nazwą jednego z dużych sklepów. Więc bardzo się cieszę, że jest tutaj dużo dzieci, rodziców z dziećmi i że jednak rodzice pokazują, bo czasami sami pamiętają jeszcze jak to było, a dzieci z ogromną ciekawością lepią w glinie, stukają młotem, żeby kuć sobie własny gwóźdź, czy próbują zrobić jakieś niesamowite nakrycie głowy.
4: Wyjątkowe wydarzenie, ginące zawody, rzemiosła Pogórza Izerskiego. Diana Słupska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy, Stacja Kultury w Świeradowie Zdroju. Wiąże się z tradycjami Pogórza Izerskiego, z tradycjami rzemiosła, tego co ludzie kiedyś wykonywali, ale na szczęście się te rzemiosła odnawiają i się rozwijają i muszą się dostosowywać do naszych czasów dzisiejszych. Kiedyś kapelusze, a dzisiaj fascynatory na przykład na głowy. Można zobaczyć dawne prace kowala, chociaż dzisiaj kowalstwo też istnieje, ale bardziej już jako artystyczne. Ale można również zobaczyć tkactwo, utkać sobie coś na naszych warsztatach, zrobić z rzemyka jakąś bransoletę czy pasek i dzięki naszej współpracy z uzdrowiskiem Świeradów Czerniawa, dzięki zarządowi, panu prezesowi, mamy tutaj możliwość organizowania takich właśnie przepięknych wydarzeń.
5: Nazywam się Kamila Feda-Sikorska i przyjechałam z Walimia, z Gursowi, gdzie prowadzę pracownię artystyczną kapeluszowo. Wykonuję autorskie nakrycia głowy dla kobiet, mężczyzn, dzieci. Współpracuję z teatrami, z operami, fotografami, też artystami. Kocham to, co robię. To jest dla mnie po prostu spełnienie marzeń. Zawsze chciałam tworzyć ładne rzeczy. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność i też uszczęśliwiam innych. Wielokrotnie przychodzą do mnie panie i wychodzą naprawdę dużo bardziej szczęśliwe, wesołe, uśmiechnięte i takie pewniejsze siebie.
2: W ostatni weekend przy Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju odbyło się także wydarzenie inaugurujące sezon cyklu Lato na Dolnym Śląsku oraz spacerów po górskich szlakach. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Lato na Dolnym Śląsku zagości w Karpaczu w parku przy Lipie Sądowej. To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 9.30, a teraz sprawdzimy pogodę w Karkonoszach.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
8: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 10 stopni. Wiatr zachodni 20 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 21 stopni. Wiatr słaby, widzialność dobra, bardzo dobra, zachmurzenie duże, bez opadów. Proszę zwrócić uwagę na remonty szlaków, szczególnie szlaku czerwonego między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Szlak jest czynny, ale proszę mieć na uwadze to, że są prace remontowe. Życzę bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Hello Poland, here is Lee Weber and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Kangaroo, czyli australijskie klimaty, choć artysta austriacki akurat z Austrii pochodzi, Liro Aberer. Jest 8.43, słuchacie Muzycznego Radia, mamy poniedziałkowy poranek.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.

Loco, loco, loco contigo. Ważne mieć kogo, warto mieć kogoś, z kim można troszeczkę powariować. Odrobina szaleństwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Jak liczyć na odrobinę dobrej zabawy, to z nami, z Muzycznym Radiem. Poniedziałek, 27 lipca, za poniedziałkowy poranek. Dziękuję już, Zbyszek Deka. Słyszymy się jutro, pozdrawiam, miłego dnia. Za chwilę Sebastian Wysoczański.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. 500 000 na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Marcin Krzemiński. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad, dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną za godzinę obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W tym ostatnim w południowych powiatach od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. 500 000 złotych z Funduszu Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
6: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
5: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce ma dziś rozpocząć się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi mu do 30 lat więzienia albo dożywocie. Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Korei Południowej. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście. Są wśród nich już m.in. historyczne centrum Warszawy, średniowieczne miasto w Toruniu oraz zamek w Malborku. Wpis podnosi międzynarodową rangę Gdyni, może zwiększyć zainteresowanie turystów i ułatwić promocję miasta. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączy 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza. 45 lat temu, 27 lipca 1981 roku, odbyła się oficjalna premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Mrozu i nic do stracenia, to już 17 minut po godzinie 9, Muzyczne Radio w poniedziałek o poranku, 27 dzień lipca i kolejny tydzień, a zarazem ostatni tydzień tego miesiąca, pod koniec tygodnia półmetek wakacji. Wszystko na to by już wskazywało powoli. My zaglądamy teraz w gwiazdę.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to zobaczmy, co dziś w gwiazdach dobrego. Barany, dziś trzeba zadbać o siebie i odpowiedni odpoczynek, warto oderwać się od problemów. Byki odzyskają radość życia i dobre samopoczucie, można liczyć na sukcesy towarzyskie. Bliźnięta, dobry czas na planowanie nadchodzących wydatków, możliwy odpływ gotówki. Raki, możliwa rewolucja w sferze uczuć, na horyzoncie pojawi się interesująca osoba. Lwy, trzeba myśleć bardziej o swoich zaletach niż o wadach i postawić na pewność siebie. Panny nie będą miały powodów do narzekań, ktoś bliski załagodzi ewentualny konflikt. Wagi muszą szybko reagować, w przeciwnym razie wszystko pójdzie w gorszym kierunku. Skorpiony powinny dziś zadbać o dobry humor, postarać się nie spędzać dnia w samotności. Strzelcy, czeka dziś sporo spotkań, część z nich zamieni się może w wartościową przyjaźń. Koziorożce, zaskoczą siebie i bliskich, dobra energia w tym tygodniu płynie na poprawę samopoczucia. Wodniki, warto energię spożytkować na planowanie kolejnych dni lata. Będzie okazja do spotkań, a ryby, dzień sprzyja sferze uczuć. Trzeba wykorzystać moment, kolejny nie pojawi się szybko. Mamy 27 lipca i poniedziałek, dzień samotnych dzisiaj. Obiecujemy, że będziemy towarzyszyć wszystkim tym, kto choć trochę czuje się samotny. My obiecujemy i staramy się zawsze być obok i blisko. Imieniny obchodzą dzisiaj Julia, dobra, oszczędna i zabiegana, Lila, wrażliwa, delikatna i sprawiedliwa, Natalia, subtelna, przychylna i życzliwa. Osoby urodzone 27 lipca są aktywne i bardzo praktyczne. Doskonale orientują się w tym, co jest dla nich korzystne, a co przyniesie straty. Nigdy nie brakuje im cierpliwości, wszystko dokładnie obserwują i wyciągają zazwyczaj bardzo trafne wnioski. Okazują też dość dużo samoopanowania, czujności i zdolności dyplomatycznych. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny diament, a sprzyjający znak zodiaku to waga.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: też mamy dzień. Dominik Dudek i może wolniej. Pewnie, że tak. Dziś zdecydowanie po fajnym, słonecznym weekendzie. Ciężko wrócić w poniedziałek do swoich codziennych zadań, a przy okazji jeszcze zmierzyć się z nieco gorszą pogodową aurą. O tym mówić będziemy za moment przed raportem regionalnym.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednie.

0: 770 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: 9.30 punktualnie, a na termometrach już teraz w okolicach 17 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia są możliwe, choć dzisiaj generalnie towarzyszyć nam będą opady deszczu. W tej pierwszej części dnia, czyli teraz, nie będą to jakoś bardzo obfite opady, natomiast nieco mocniej będzie w godzinach wczesno-przedpołudniowych i popołudniowych. Jeśli chodzi o przejaśnienie i rozpogodzenia, jak wspomniałem, one są możliwe i one oczywiście będą nam towarzyszyć, choć dziś generalnie niestety zrobi się deszczowo. Ten tydzień jeszcze zaskoczy nas dobrą pogodą, więc proszę się nie martwić. Choćby już jutro więcej słońca, od środy zdecydowanie bez opadów temperatury w tym tygodniu przybiją nawet 30 stopni, zbliżając się do 35, także to dopiero rozgrzewka.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: A na początek powracamy do głośnej ostatnio sprawy dotyczącej remontu zapory w Pilchowicach. Przez kilka godzin trwał protest i blokada drogi krajowej nr 3 w Kaczorowie w niedzielę około godziny 10. Kilkunastoosobowa grupa ludzi, którym leży na sercu dobro rzeki Bóbr, zorganizowała protest Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Zdaniem organizatorów na rzece nadal dzieją się złe i szkodliwe dla środowiska działania.
6: Były decyzje nieprzemyślane, apelowaliśmy do Taurona, do Wód Polskich, że to się wszystko odbywa nie tak, jak powinno być. Rabczak Sebastian. Jedna łódka do odłowu ryb, skandal. Z panią rzecznik Tauronu rozmawiałem osobiście. Powiedziała, że pan ichtiolog, że ryba uciekła ze zbiornika w stronę rzeki w poszukiwaniu tlenu. Powiedziałem, że to jest bzdura. Powiedziałem, że postawili sieci wzdłuż zapory i na pewno coś tam wejdzie, no ale... Co oni mogli odłowić jedną siecią, proszę państwa.
7: Witam, Krzysztof Wiczewski, organizator protestu. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy dzisiaj puścić apel na całą Polskę odnośnie katastrofy ekologicznej, która się zaczęła na naszej rzece, rzece Bóbr, przed zbiornikiem w Pilchowicach. Z uwagi na to, że przez ten okres od 29 czerwca służby odpowiedzialne za to praktycznie nic nie zrobiły, żeby powstrzymać wypływ tych namułów dennych ze zbiornika, których na zbiorniku przeliczyliśmy jest około 8 milionów ton. To są namuły denne skażone, które mają w sobie chemię z wszystkich zakładów powyżej, czyli z Jeleniej Góry, które przez kilkadziesiąt lat spuszczały różne rodzaju siarczany, ołów, inne metale ciężkie do rzeki. To wszystko się osadziło na zbiorniku, to wszystko teraz jest wypłukiwane i to wszystko przez dwa lata ma spływać do rzeki. Na chwilę obecną rzeka umarła na odcinku od Tamy w Pilchowicach do Starej Papierni i uważamy, że jeszcze może na odcinku do Nielesna, natomiast niżej rzeka jeszcze żyje. Żyje tylko dlatego, że po spuszczeniu całkowicie wody ze zbiornika schodzi minimalny przepływ biologiczny, to są 2-3 metry na sekundę, natomiast na zbiorniku w tej chwili już jest 7 metrów wody, to jest kilkanaście milionów sześciennych wody. I oni zaraz to muszą spuścić. Jeżeli to spuszczą, to te namuły, to wszystko ruszy w dół i to jest kwestia kilkunastu godzin po spuszczeniu dużej wody, jak to wszystko skazi dosłownie do zera rzekę do Lwówka i następnie zbiornik Rakowice długości 7 km, który jest poniżej Lwówka. Tak więc no, walczymy o to, żeby odpowiednie służby w końcu zaczęły reagować, powstrzymały wypływ tych namułów dennych oraz wybrały te namuły denne.
5: Do tematu będziemy powracać.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Legnica po raz kolejny próbuje sprzedać XIX-wieczny budynek po Teatrze Varieté przy ulicy Kartuskiej na Zakaczawiu. Cena wywoławcza 350 tysięcy złotych.
8: Budynek po Varieté jest mocno związany z przedwojenną historią Legnicy. Także po wojnie wiele się w nim działo. Urządzano tam występy artystyczne, potańcówki, walki bokserskie. Także legnicki teatr miał etap związany z tym obiektem. Zakończony bez sukcesów. W 2012 roku miasto postanowiło budynek po Varieté sprzedać. Jacek Głąb, ówczesny dyrektor teatru, chciał go przejąć za symboliczną złotówkę. Ale miejska władza na to nie poszła. Cena wywoławcza w przetargu sprzed 14 lat wynosiła 420 tysięcy złotych. Kupca, mimo wielokrotnych licytacji, nie znaleziono. W 2019 roku zawalił się dach, co bardzo przyspieszyło degradację budynku. Ostatnia próba znalezienia kupca na budynek, standardowo nieudana, odbyła się w czerwcu 2025. Najnowszy przetarg odbędzie się 28 lipca tego roku. Świat do odważnych należy, ale czy jeszcze tacy są? Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Kilkaset osób bawiło się na festynie Świętej Anny zorganizowanym po raz 21 w Sosnówce w gminie Podgórzyn. Impreza rozpoczęła się w niedzielę tradycyjną mszą odpustową o godzinie 10.30 przy kaplicy Świętej Anny. Dalsza część zabawy odbywała się już na terenie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Szkolnej, mówi Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
9: Bardzo mnie cieszy, że tak bardzo mocno, aktywnie

0: Włączają się w to mieszkańcy, Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki, które, można powiedzieć, reaktywowało się właśnie po kilku latach, bo to ono jest głównym organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Skupia tutaj mieszkańców nie tylko Sosnówki, ale też całej gminy. Przyjechali pokazać, co wytwarzają, jak wytwarzają. Są do tego biegi i dla najmłodszych, i dla już takich bardziej rasowych biegaczy bieg do dobrego źródła. Także bardzo się cieszę, że też pogoda nam tutaj dopisała i możemy wszyscy wspólnie spędzić ten piękny dzień.
1: 21. edycja festynu.
2: Jacek Jarosiński, sołtys Sosnówki.
1: Po paru latach nieobecności z różnych przyczyn udało nam się to reaktywować wydarzenie, odbudować i mam nadzieję, że będziemy festynować do końca świata. Fundusze z festynu będą przeznaczone na zbudowanie nowego szlaku turystycznego ścieżki Liczy Rzepy. Z dołu Sosnówki przez urokliwe miejsca widokowe do kaplicy Świętej Anny.
3: W czasie wakacji w gminie Podgórzyn, w zielonym sercu Karkonoszy, w samym centrum Karkonoszy dzieje się naprawdę bardzo dużo.
2: Agnieszka Rozenek z Biura Promocji Gminy Podgórzyn.
3: W każdej z naszej miejscowości przygotowywane są różnego rodzaju atrakcje, wydarzenia, ale tutaj w Sosnówce, w niezwykle malowniczej Sosnówce, festyn Świętej Anny, impreza, która po latach wróciła do kalendarza wydarzeń gminy Podgórzyn. Piękne spotkanie, no nie można sobie było wymarzyć piękniejszej aury, frekwencja przewyższa najśmielsze oczekiwania organizatorów, a to cieszy serce, bo spotykają się tutaj mieszkańcy Sosnówki, ale też i całej naszej gminy, jak i mieszkańcy regionu i turyści. Miałam okazję z kilkoma porozmawiać, no są zachwyceni. Jeśli Państwo będziecie kiedyś jeszcze szukać pomysłu na to, w jaki sposób i gdzie spędzać czas, to jest najlepszy pomysł, żeby udać swoje kroki do gminy Podgórzyn i do wszystkich naszych miejscowości.
2: Kolejny raport już o 10.30, a teraz ważne informacje dla tych słuchaczy, którzy zdecydowali się dzisiaj na wyprawę w góry.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
6: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 10 stopni. Wiatr zachodni 20 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 21 stopni. Wiatr słaby, widzialność dobra, bardzo dobra, zachmurzenie duże, bez opadów. Proszę zwrócić uwagę na remonty szlaków, szczególnie szlaku czerwonego między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Szlak jest czynny, ale proszę mieć na uwadze to, że są prace remontowe. Życzę bezpiecznego i przyjemnego dnia.
7: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny grupy sudeckiej GOP. Dziś poranek od 14 do 15 stopni. Co prawda zachmurzenie z samego rana było bardzo duże. Wszędzie przelotne opady deszczu, troszeczkę się nam pogoda rozpogadza, gdzie niegdzie są przejaśnienia. Szlaki turystyczne są dobre. Zapraszam wszystkich, ale pamiętajmy, że dzisiaj niestety w ciągu dnia może popadać, także idąc z góry weźmy coś przeciwdeszczowego i pamiętajmy o tym, żeby też mieć włączoną aplikację ratunek. Dziękuję i życzę miłego dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Hi everyone, I'm Karen Harden and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy! Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Burzowy poniedziałek. We wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia. Jest drogo, będzie drożej. To na stacjach paliw. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Marcin Krzemiński. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski. Synoptycy miejscami prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wieczora. Dla południa Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu możliwe są bardzo intensywne burze i wiatr dochodzący do 90 km na godzinę. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litru oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
3: Chodzi o ciśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskie Houthi. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na poznańskim odcinku autostrady A2 i w jej sąsiedztwie. 5 tygodni potrwa remont na węźle Komorniki. Rusza tam wymiana nawierzchni. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja, tłumaczy Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
5: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
3: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, by referendum mogło się odbyć. Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do czterech legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
6: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France 5-krotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund.
7: Seven tours already
6: and... Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogaczar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogaczara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
3: A przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
2: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was.

Tak gramy w Muzycznym Radiu, 22 minuty po 10, to poniedziałek, 27 dzień lipca, Super High, Reaching Love teraz, Sirius za chwilę, a po polsku Kowalski z utworem Marian.

0: zdecydowanie więcej we wtorek, jutro prognozowane 23 i z każdym kolejnym dniem coraz więcej, bo w tym tygodniu, w piątek możemy dotrzeć nawet do 35 stopni, zatem uważajcie na siebie słonecznie, choć w tych najbliższych momentach w poniedziałek i we wtorek niestety deszczowo.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A to już raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: A na początek powracamy do groźnego wydarzenia, do którego doszło w miniony czwartek w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podrzucił dwa niewybuchy pod galerią handlową. Przypomnijmy, z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia, z obiektu ewakuowano około 160 osób oraz 11 mieszkańców pobliskich budynków. Zatrzymany 39-latek usłyszał już zarzut, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu. Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Każde zakończenie weekendu przypomina mieszkańcom Zgorzelca, że kontrole graniczne wprowadzone przez stronę niemiecką ciągle trwają, czego dowodem są utrudnienia w komunikacji. Od czasu do czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się opinie, jakoby Zgorzelczanie do korków się przyzwyczaili. To nieprawda, mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
5: Ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Nie powiem, że przyzwyczailiśmy się do korków w mieście, bo to nieprawda. Nie przyzwyczailiśmy się, cały czas nas to irytuje. Mamy nadzieję, że w końcu się to zmieni, chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole jak Niemcy.
6: Podczas tegorocznej komisji rządowej, jaka odbyła się w Poczdamie, burmistrz Zgorzelca po raz kolejny wskazał, że kontrole graniczne prowadzone w taki sposób jak teraz stanowią przede wszystkim dla Polaków, ale także dla Niemców duże problemy.
5: Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, w którym wpisaliśmy właśnie ten postulat, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast na dzień dzisiejszy coraz bardziej jesteśmy poirytowani i nie ukrywam, że te korki są męczące. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie, przeciwko rządowi federalnemu, przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę założyć, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć, ponieważ moim zdaniem wyniki prezentowane zresztą przez jedną i przez drugą stronę efektów tych kontroli wskazują na to, że głównie są zatrzymywani obywatele Ukrainy, którzy nie mają kompletu dokumentów, bądź nie wiedzą, że z dokumentami, które mają, nie mogą przekraczać granicy, a nie są zatrzymywani uchodźcy, o których tutaj wszystkim chodzi z Bliskiego Wschodu. Myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. To są moim zdaniem nie najlepiej wydawane pieniądze.
6: Do tematu będziemy wracać. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Amatorski zespół tańców dawnych Dworzanie działa w Sosnowce w gminie Podgórzyn od niespełna 2 lat, a już ma na swoim koncie wiele sukcesów. Tańczymy przede wszystkim tańce dworskie, które były znane w okresie baroku i które tańczono w pałacach. Tańce barokowe nie należą do łatwych, ale sprawiają nam dużo satysfakcji, mówi Waldemar Furgała z zespołu Dworzanie.
7: Tańczymy głównie utwory barokowe, ale również też utwory szlacheckie typu polonezy w strojach szlacheckich, a z okresu baroku tańczymy magoty, Indian Queen, Berlin, Upon Summer Days. Mamy około 12-14 utworów na dzień dzisiejszy opanowanych. Działamy dopiero rok i 8 miesięcy, załóżmy. Także wydaje mi się, że to już jest osiągnięcie, bo każdy ten utwór to wymaga zapamiętania różnych ruchów w grupie.

0: To jest jednak trudno to zgrać. Też uczestniczymy w różnych balach, także super to wygląda. Jest to bardzo fajne takie uczucie poruszać się po zamkach w takich naszych strojach. Zmienia się całkowicie epokę i naprawdę nigdy bym się nie spodziewał, że będę tak zakochany w takich tańcach. Dwa razy w tygodniu spotykamy się tutaj w Sosnówce. Zapraszam też chętnych do tańca dawnego we wtorki i czwartki o godzinie 17:00.
1: Dwa lata temu amatorzy, a dzisiaj to już zawodowi tancerze, jak potrafią tańczyć, mogliśmy się przekonać w niedzielę podczas festynu Świętej Anny w Sosnówce. Tą informacją kończymy poranne raporty Regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy już na kolejne informacje po południu.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Hey, it's Anna Gray and you're listening to my song Aloha on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Kąkol. siepomaga.pl/kąkol.
2: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpena z 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: James Hype i Waterfalls w muzycznym radiu, 10 minut do godziny 11, deszczowy poniedziałek po upalnym weekendzie, ale to nie koniec lata, rzecz jasna, bo dopiero na półmetku wakacji jesteśmy, więc jeszcze w tym tygodniu na pewno spotkamy się z dużą ilością słońca i z wysokimi temperaturami. Bądźcie koniecznie z nami, bo teraz czas na dzisiejszy hit tip.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11.
1: Czas na wiadomości.
3: Przedłużone do stycznia śledztwo w sprawie zonda Krypto. Potem o ważnym wyróżnieniu dla Śródmieścia Gdyni. Najpierw jednak wrócimy do podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Krzamiński. Jutro Komitet Polityczny PiS ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka.
4: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli. A przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
5: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
4: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
6: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szerokiej prawicy.
4: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
3: Do 17 stycznia przyszłego roku przedłużone zostało śledztwo w sprawie zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Minister spraw zagranicznych krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, ocenia Radosław Sikorski.
7: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
3: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia komitetu w koreańskim Busan. O szczegółach Paweł Radzewicz.
8: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
9: To naprawdę ogromne osiągnięcie.
8: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
3: Sport. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 pozycję. Magdalena Fręch spadła z 43 na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która zamieniła 51 miejsce na 65.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: To grupa Tilafi, Dzikość Serca, idealne nagranie do programu Niezapomniane Hity Wszechczasów. 17 minut po 11.
1: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Sweet Harmony w Muzycznym Radiu, 25 minut po godzinie 11, a my dzisiejsze popołudnie wam jak najbardziej polecamy. Jeszcze przed południem, ale o popołudniu mówię dlatego, że w godzinach popołudniowych jest szansa na przyjaśnienie i rozpogodzenia. Dzisiejsze popołudnie zaczniemy od kolejnej części programu Niezapomnianych i Ty Wszechczasów, więc z wielu powodów warto być z Muzycznym Radiem. O pogodzie mówić będziemy za chwilę, a do tego czasu jeszcze po polsku zagrajmy grupa Feel.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.
7: Hello Poland, my name is Armin van Buuren and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: Minęła 11.30, muzyczne radio jeszcze przed południową porą i słów kilka o pogodzie teraz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: Na termometrach w okolicach 20 stopni już teraz opady deszczu przesuwają się przez nasze województwo i z tego co widzimy na radarach padać będzie do końca dnia. Będą to chwilowe przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie tylko możliwe są nieco dłuższe opady, na przykład w okolicach Wałbrzycha z tego co widzimy na ten moment. Dzisiaj temperatura maksymalna 22-23, jak wspomniałem 13 stopni w nocy i od jutra z każdym kolejnym dniem już zdecydowanie coraz więcej słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Wielka promocja w Automeini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

0: Manu Chao w Muzycznym Radiu, to już kwadrans do południa.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: To Kasia Sienkiewicz, to piosenka, po którą dzisiaj sięgamy co godzinę. To nie o mnie.

0: Baby K, Roma Bangkok, piosenka, po którą zawsze bardzo chętnie sięgamy właśnie w tym wakacyjno-letnim okresie. 6 minut do południa, wiadomości z kraju i ze świata za moment, a do tego czasu jeszcze po polsku. Kto z nami?
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.

0: Optometryczne Radio. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Odrzucił miny przeciwpiechotne pod galerię handlową, został aresztowany. Ewakuowani wracają do domów, choć nadal płoną lasy w Hiszpanii. Aktywiści Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra sportu. Zorganizowali w Warszawie demonstrację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 39-letni mężczyzna z Jeleniej Góry trafił do aresztu za podrzucenie min przeciwpiechotnych. Odnalezienie niewybuchu w koszu na śmieci przy galerii handlowej wymusiło ewakuację i dużą akcję służb. Okazało się, że miny mężczyzna wyniósł z niedalekiego placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich w gruzie po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
5: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
4: Za to grozi do 8 lat więzienia, mówi Edyta Barowska z Komendy w Jeleniej Górze. Potem jeszcze saperzy odkryli ponad 20 min w kilku lokalizacjach w mieście. Zostały wywiezione wraz z gruzem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia Bordeaux. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą falą upałów. Cezary Jaszczyk.
6: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów, zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu. Choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa.
4: Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski. Portal informuje, że Ireneusz Raś, który był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o wynajmie krótkoterminowym, przed wejściem do rządu sam posiadał 3 mikrokawalerki przeznaczone na wynajem. Aktywiści zorganizowali na warszawskim placu 5 rogów happening. Przyczepili na słupie znak "Strefa wolna od mieszkańców", by zwrócić uwagę na rozrastanie się usług najmu krótkoterminowego w śródmieściu Warszawy. Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Służby przypominają, do wyjścia do lasu na grzyby warto się odpowiednio przygotować, mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
7: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
4: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Drugi mecz i druga porażka. Robert Lewandowski jak na razie bez gola za oceanem. Najpierw porażka z Interem Miami, a teraz Chicago Fire wraca na tarczy z Nowego Jorku. Drużyna lewego przegrała z New York City 1-3. Kapitan naszej kadry pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale wyniku nie zmienił. Potrzeba czasu, tłumaczy Robert Lewandowski.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla

i elektryczne gitary w muzycznym radiu. Trzy minuty do kolejnego raportu z regionu, do kolejnych słów o w pogodzie. A w pogodzie pewne zmiany, nie dziś, no bo dziś to opady deszczu raczej już potwierdzone. Zostańcie z nami, szczegóły za chwilę. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: 12.30 już punktualnie, w okolicach 17 stopni, 20 dzisiaj maksymalnie, i opady deszczu, które będą pojawiały się do końca dnia. Przejaśnienie, rozpogodzenia są możliwe, a opady, choć gdzieniegdzie będą obfite, nie będą trwały w nieskończoność. To wszystko będzie się tak dzisiaj przewijało, przejaśniało, znów za chwilę padało i tak w kółko. W nocy również może gdzieniegdzie popadać i jutro o poranku, ale godziny przedpołudniowe, wtorkowe to temperatura powyżej 20 stopni, 23 nawet maksymalnie, środa 28, 35, czwartek, piątek, jest to możliwe.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Na początek Wałbrzych i ulica Beethovena, gdzie aktualnie toczy się życie inwestycyjne miasta. Jak ogromny grzyb po deszczu, rośnie tam nowoczesna zajezdnia autobusowa dla kilkudziesięciu wodorowców. Inwestycji przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
4: Nowa zajezdnia to kolejny krok w przejmowaniu transportu publicznego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli de facto przez gminę. Nowoczesne autobusy wodorowe, jakie kupił Wałbrzych, wymagają nowoczesnej infrastruktury oraz serwisu. To ma zapewnić właśnie nowo budowany obiekt przy ulicy Beethovena.
5: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe. Z zewnątrz on jest praktycznie gotowy. Wewnątrz zaraz rozpoczynają się już stricte prace wykończeniowe. Również hala warsztatowa jest z zewnątrz praktycznie gotowa. Brakuje z zewnątrz jedynie bram. Mamy gotowe kanały. Trwa również wykańczanie poszczególnych stanowisk pracy. Plac postojowy mamy wykonane warstwy stabilizacji, warstwy podbudowy, powyciągane peszle pod ładowarki. Pod koniec lipca powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z układaniem masy bitumicznej na miejscach parkingowych i części dróg dojazdowych.
4: Powiedział zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Inwestycja nie wolna była od niespodzianek. Tu harmonogram prac pokrzyżowały plany rozbudowy.

0: rowerową. Po starcie 13 lipca dotarli ze Świnoujścia na Hel, pokonując ponad 500 km. Celem akcji było wsparcie starszej posterunkowej Katarzyny Job, która doznała rozległego udaru i potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji.
1: Podczas całej trasy uczestnicy odwiedzali jednostki policji, instytucje i nadmorskie miejscowości. Rozmawiali z mieszkańcami oraz turystami, nagłaśniając zbiórkę na leczenie i rehabilitację Kasi. Dotarcie na Hel zakończyło rowerową wyprawę, ale nie zakończyło akcji Kilometry dla Kasi.
2: Organizatorzy zachęcają do udziału w internetowym wyzwaniu Kilometry dla Kasi.
1: Nadal trwa challenge, do którego może przyłączyć się tak naprawdę każdy. Wystarczy zrobić zdjęcie z plakatem akcji, wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę, opublikować i udostępnić zdjęcie w mediach społecznościowych, a następnie nominować kolejne osoby, firmy lub instytucje do podjęcia wyzwania. Każde zdjęcie, każda wpłata i każde udostępnienie pomagają dotrzeć z informacją o zbiórce do kolejnych osób. Chcemy, aby Kasia wiedziała, że nie jest w tym sama, a rozpoczęta wyprawa jest falą pomocy i trwa dalej.
2: Legnicka Policja dziękuję wszystkim uczestnikom wyprawy, partnerom, instytucjom oraz osobom, które wsparły akcję i dołożyły swoją cegiełkę do walki o zdrowie Katarzyny Job.
0: Na koniec echa minionego weekendu. Przez 2 dni na lotnisku w Świebodzicach odbywały się pokazy lotnicze oraz akrobacji samolotowej. Można było zobaczyć czołg Abrams czy śmigłowiec Mi-17. Lotnisko w Świebodzicach wzbogaciło się też o samolot, który stał się stałą ekspozycją tej placówki.
3: Organizację pokazów lotniczych Runverse tak naprawdę zaczynamy rok wcześniej. Łukasz Jaworski, prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach. Jest to tak naprawdę wynik działań całorocznych. My musimy podpisywać różne uzgodnienia, rozmawiać z wojskiem, rozmawiać z grupami akrobacyjnymi, uzgadniać. Jest to naprawdę ogrom pracy, niemniej jednak mamy do tego zacięcie. Jesteśmy zarażeni chorobą lotniczą. Atrakcje, lata śmigłowiec, Airbus, za moimi plecami jest samolot Su-22. W tle słychać samolot PIC, który w tej chwili jest do góry nogami. Będziemy mieli śmigłowiec Mi-17, będzie dużo grup akrobacyjnych, więc naprawdę program mamy dosyć bogaty. Samolot jest z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Został nam przekazany naszemu towarzystwu decyzją Ministra Obrony Narodowej i tak naprawdę jest już nasz. Będziemy się starać o następne. Hangar jest w 80% odbudowany, mamy ułożoną kostkę brukową, mamy zaciągniętą plandekę, konstrukcja jest odnowiona, zaraz zakładamy drzwi i z hangar zamykamy z samolotami. Mamy na lotnisku czołg, prawdziwy, ciężki czołg, mamy wyrzutnie HIMARS, mamy jednostki wojskowe, koledzy z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego wystawili swoje stanowisko, opowiadają o tym, czym się zajmują, jak pracują, jaka jest historia samolotu, który jest za naszymi plecami. Bardzo cenimy sobie współpracę z wojskiem i zachęcamy do wstępowania do wojska.
0: Kolejny raport o 13.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, this is ATB, and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: tak gramy w Muzycznym Radiu, to już 11 minut do godziny 13, a my pędzimy z kolejnymi melodiami i nutami, które waszej uwadze będziemy, obiecujemy, że będziemy polecać nawet dziś. Mówię nawet myśląc o tym, że ta aura po bardzo słonecznej sobocie, jeszcze fajniejszej niedzieli dziś trochę nie pasuje do naszych, myślę, nastrojów, ale wszystko zmieni się jutro, więc to wam polecamy i mamy nadzieję oczywiście, że będziecie razem z nami. Muzyczne Radio już popołudniową porą, 11 minut do godziny 13. Za dziś bardzo pięknie wam dziękujemy, życząc fajnego, udanego dnia. Do usłyszenia, Sebastian Wysoczański. Dzięki za wspólnie spędzony czas.
1: Muzyczne Radio. Niezapomniane hity wszechczasu.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja. Autopromocja.

0: wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Na razie nieoficjalnie jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządowej. Polregio przygotowało 232 dodatkowe wagony na zbliżający się festiwal Poland Rock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podaje polska agencja prasowa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wystawił za nim list gończy. Według ostatnich informacji Ziobro przebywa w USA. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawić wkrótce prokuratura krajowa. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządowej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Fęskę.
4: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
5: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków.
4: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
6: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
4: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litr, a w przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
3: Schorowany 80-latek z Krakowa od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na montaż klimatyzacji. Dostał takie zalecenie od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Władze spółdzielni w Nowej Hucie zgadzają się na montaż klimatyzacji pod warunkiem dobrowolnego poddania się egzekucji 25 tysięcy złotych na wypadek ewentualnych zniszczeń powstałych przy montażu.
7: To nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie...
8: No jak na polu jest tak gorąco? Co, no to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
7: Ja nie mam czym oddychać.
3: Pan Stanisław z żoną obawiają się podpisać zgodę na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
9: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
3: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interes wszystkich członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców. Czwarty dron w ostatnich dniach naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i kierował się na Ukrainę. Na krótko wleciał w rumuńską strefę powietrzną. Wczoraj informowano też o dronie, którego zestrzelił rumuński samolot F-16. Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z festiwalem Poland Rock. Pierwsze składy wyjadą na tory już jutro. Będą kursować do 2 sierpnia. Jeden z największych w Europie festiwali rockowych potrwa od czwartku do soboty na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sędzia, który prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, niespodziewanie zakończył karierę. Słoweńskie media piszą, że Slavko Vincic chce odejść u szczytu kariery. Eksperci komentują z przekąsem, że jego sędziowanie dalekie było od wysokiego poziomu. Polscy kibice też nie będą za nim tęsknić. Sędziował nasz przegrany baraż o mundial ze Szwecją. Zdaniem wielu jego błędy pomogły wtedy Szwedom.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Są tacy górale na świecie, którzy co prawda nie są najstarsi, ale mówią, że jeżeli na słowa pada deszcz, odpowiadasz: a dobrze, niech pada deszcz potrzebny, to znaczy, że jesteś już dorosłym człowiekiem. Tak to wygląda, deszcz rzeczywiście potrzebny, a za deszczem zatęsknicie w czwartek, kiedy termometry pokażą nawet 35 czy 36 stopni. A dzisiaj to jest przyjemnie, chłodno, fantastycznie, z delikatnym deszczykiem od czasu do czasu, który wróci do nas, owszem, ale w nocy i to tylko gdzie nie gdzie. Dzień dobry, to Muzyczne Radio, we wtorek 28 lipca jest 6 minut po pierwszej.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Radek Major, kłanie uniżenie, zapraszam.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was.

Glory, back to bed. Wracaj chłopaku do łóżka i to, powiem wam, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o mylenie się z różnymi rzeczami. Pomylić poniedziałek z wtorkiem, no to jest ten normalny skandal i to jest znak tego, że jednak powinno się wrócić do łóżka, mając na względzie chociażby to, co rzeczywiście jest za oknem. Nawet w wakacje człowiek potrzebuje odpoczynku i nawet po weekendzie potrzebuje po dwakroć. A teraz chcemy wam zaprezentować gościa, który zwie się Wołyniec, z piosenką jego, która nosi tytuł Nie chcę więcej. Na zegarze 12 po pierwszej, za moment u nas Music News, później piosenka dnia.

0: O nowościach, tych singlowych i nie tylko. O piosenkach, które po latach mają szansę trafić na muzyczny rynek, a także o kolejnych gorących premierach tu i teraz w Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Nie piję to czwarty singiel projektu Babilato 2026 i ostatnia premiera przed startem festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Po dwóch słońcach, co chcę to mam i przejdzie. Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Już za moment artystki wraz ze zespołem wyruszą w festiwalową trasę koncertową. Babilato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W tym roku Babilato, jak wiecie, tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, trzy wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar. Utwór Nie piję to bezkompromisowa piosenka o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lata, napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach, bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych, kulturowych szablonów. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Mimo wzmożonej wakacyjnej aktywności koncertowej, Anna Wyszkoni nie przestaje myśleć o swoich fanach i prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej solowej płyty. Cizia to piosenka o zrywaniu masek, stawianiu granic i odzyskiwaniu własnej siły. Bez lukru, bez udawania i bez proszenia o akceptację. Jest za to mocny riff, cięty tekst i energia, która nie bierze jeńców. Cizia nie gryzie się w język. To rokowy manifest kobiety, która przestała tracić czas na facetów zakochanych przede wszystkim w sobie. Pyskata, pewna siebie i bezczelnie szczera, mówi dość narcystycznym uwodzicielom, wiecznie niezdecydowanym mistrzom pustych deklaracji i emocjonalnego chaosu oraz tym, którzy są przekonani, że cały świat powinien kręcić się wokół ich ego, mówi Ania Wyszkoni o swojej nowej piosence. Jeszcze jeden temat. Po ponad trzech dekadach od nagrania światło dzienne może ujrzeć niepublikowany duet George'a Michaela i Eltona Johna. George Michael i Elton John byli bliskimi przyjaciółmi. W 1985 roku wspólnie wykonali podczas koncertu Live Aid utwór Don't Let the Sun Go Down on Me. Kilka lat później wydali koncertową wersję tej piosenki, która trafiła na szczyty list przebojów i stała się jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki pop. Jak zdradził Andros Georgiou w rozmowie z dziennikiem The Sun, niewiele osób wie o tym, że współpraca obu artystów nie zakończyła się na tym właśnie nagraniu. W latach 90. George Michael zaprosił Eltona Johna do pracy nad piosenką This Kind of Love. Obaj zarejestrowali swoje partie wokalne, jednak utwór nigdy nie został ukończony ani wydany. Były menedżer wyjaśnił, że dziś dysponuje nagranymi wokalami obu artystów i chciałby połączyć je w gotowe nagranie. Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany This Kind of Love. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór. Jak dodał, do realizacji tego planu potrzebna jest jeszcze zgoda Eltona Johna. Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali, mówi Andros Georgiou. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim, naprawdę wielkim zwolennikiem George'a Michaela. Zatem czekamy, aby ten muzyczny pomysł zakończył się pełnym sukcesem. To jeszcze szybciutko kolejne premiery na lato prosto z fal muzycznego radia. Odjeni Sean Farrugia z nagraniem High Hopes, Lucas and Steve, All I Know i Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Nie wiem jak wam, ale powiedzieć me gusta to nic nie powiedzieć. Hideaway, No Calor to druga najczęściej grana piosenka w muzycznym radiu w ten jakże piękny poniedziałek, w dzień samotnych, a także dzień chodzenia na szczudłach. Nasza piosenka dnia. To za nami, a przed nami ten gość.
1: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: W towarzystwie Ruth Ann z piosenką Runaway Train. Dajcie głośniej.

Javin Ingrosso, Dancing in a Sunny Day. Tańcząc sobie w słonecznym dniu. A, teraz słońce wyszło, to i tańczyć można w takim razie, idąc za Benjaminem. 26 minut po godzinie 13. Za moment najświeższa prognoza pogody, będzie również raport regionalny, a my sobie zaglądamy na drogę krajową S5 między kilometrem, a nie, wróć na kilometrze 142 między węzłami Trzebnica Kryniczno. Na wysokości węzła Trzebnica doszło do zderzenia trzech osobówek i tam utrudnienia mogą potrwać przez najbliższe dwie godziny. Zablokowany jest bowiem jeden pas ruchu. A przed nami najlepszy przekaz w mieście, zawsze do celu, a wydaje nam się, że najlepszym przekazem w mieście jest przekaz pocztowy na dużą sumę, niekoniecznie taki z emeryturą lub rentą.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 13.31 teraz na zegarze, a termometry o tej porze pokazują od 15 do 20 stopni przy temperaturach maksymalnych prognozowanych na dzisiaj od 21 w Wałbrzychu do 23 w Legnicy i Wrocławiu. Do tego wszystkiego wiadomo, dzień jest albo pochmurny, albo słoneczny i wygląda na to, że nie ma nic pośrodku. Za to mogą być opady deszczu jeszcze dzisiaj, zwłaszcza w godzinach nocnych, mogą nam się przydarzyć. Wiatr słaby będzie wiał nam z kierunków północno-zachodnich.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze biometr. Biometr niekorzystny, ciśnienie skandalicznie niskie, 1008 hektopaskali w tej chwili w stolicy.

0: Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
1: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu. Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie 2 min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz echa piątkowego podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Wszyscy trzej parlamentarzyści tej partii z okręgu wałbrzyskiego zostali wykluczeni z jej szeregów. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście chodzi o Marcina Gwoździa, Ireneusza Zyskę i Grzegorza Mackę. Wszyscy trzej nie podpisali lojalki gwarantującej miejsce w szeregach Prawa i Sprawiedliwości i decyzją Jarosława Kaczyńskiego znaleźli się wśród ponad 40 innych parlamentarzystów i europosłów, którzy zostali wykluczeni z szeregów partii. Ja na gorąco, jeszcze w piątek, tuż po ogłoszeniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego, rozmawiałem właśnie z posłem Grzegorzem Macko. Zapytałem o emocje ostatnich dni.
4: No i jest nam z tego powodu bardzo przykro, bo te działania, które podjęliśmy w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, one miały doprowadzić do poszerzenia bazy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, prawicy jako całości i zwyciężenia z Donaldem Tuskiem w wyborach po to, aby obalić jego rząd. I te ze wszechmiar pozytywne przesłanki nie spotkały się ze zrozumieniem kierownictwa i to jest dla nas bardzo przykre i niezrozumiałe.
3: Powiedział mi Grzegorz Macko, zapytany o przyszłość swoją i posłów, którzy zdecydowali się pozostać przy Mateuszu Morawieckim, odpowiada, że wciąż jeszcze za wcześnie na układanie wyborczych planów.
4: My jeszcze dzisiaj rano wszyscy zakładaliśmy, że jednak uda się dojść do porozumienia. Sprawa jest bardzo świeża. Nie mamy jeszcze żadnych planów dotyczących formalizowania jakiejś nowej inicjatywy politycznej czy nowego klubu. Oczywiście będziemy musieli się nad tym zastanowić, no bo jeżeli jesteśmy wypychani poza jedno ugrupowanie, poza jedno środowisko polityczne, jest to grupa ponad 40 posłów, do tego dochodzą jeszcze europosłowie, do tego dochodzi przynajmniej jeden senator, wielu radnych z całej Polski, którzy się do nas zgłaszają, no to trzeba się zastanowić, co z tym potencjałem zrobić, żeby go nie zmarnować.
3: Ja przypomnę, że spór w PiS dotyczy przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To przez kierownictwo PiS zostało uznane za rebelię i próbę przejęcia władzy w partii. Wszyscy, którzy nie podpisali listu lojalnościowego wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zostali w piątek wykluczeni z partii. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: W ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje dotyczące tężni solankowych. W niektórych przypadkach wątpliwości budził przede wszystkim skład chemiczny wody wykorzystywanej do rozpylania. Jedna z takich instalacji działa w Bolesławcu od ponad 4,5 roku, gdzie o najwyższą jakość solanki każdego dnia dba przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Dolina Bobru. Teraz cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców, że w ostatnim czasie konieczne było jej ogrodzenie, by chronić obiekt przed niewłaściwym użytkowaniem i zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających.
5: Jeżeli chodzi o naszą tężnię solankową, to chciałbym też powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że stosujemy zawsze sprawdzoną solankę z zabłocia, która ma odpowiednie stężenie soli. Solanka jest regularnie badana na to stężenie, także ona jest jak najbardziej bezpieczna. Grzegorz Kozłowski, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Dolina Bobru. Solanka powinna być w sposób kulturalny obsługiwana, czyli nie powinna być zaśmiecana, nie powinny być uszkodzane. Często mieszkańcy sobie biorą na pamiątkę tą darninę, która jest elementem solanki. Dlatego ostatnio tutaj w porozumieniu z prezydentem postanowiliśmy nieco ją ogrodzić, żeby ta komunikacja wokół solanki dalej się odbywała, ale jednak żeby się do niej nie zbliżać, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać i cieszyć się dobrem tej instalacji.
6: Często panie tu przychodzą posiedzieć koło tężni?
7: Codziennie.
6: Tak? Po 3-4 godziny.
7: Ja 4 dni w ubiegłym tygodniu byłam.
6: A to, że ona jest tak ogrodzona, lekko nie przeszkadza paniom?
7: No nie.
8: Dobrze.
7: Bardzo dobrze, że ogrodzili.
8: Pewnie,
7: bo różnie to.
8: Pili, wyrzucali butelki, wszystko także. Okropnie było. Także...
9: Czuć, że ta tężnia coś daje?
7: Czuć. Tak? Ja tak. O wiele lepiej się czuję.
8: Moja córka mieszka we Wrocławiu i mówi, ty wiesz, co we Wrocławiu tego nie ma, co u was w Bolesławcu.
9: Czy

0: Godzenie nie wpływa na jakość tej solanki, która się wydobywa w postaci pary?
1: To godzenie na pewno nie wpływa na jakość tej solanki, ponieważ najlepsza odległość oddziaływania tej instalacji to jest od 2 do 3 metrów, także to godzenie na pewno tutaj nie wpływa na poziom doznań, które mieszkańcy mają przy tej tężni solankowej.
2: W położonym na peryferiach Wałbrzycha Chwaliszowie rozpoczęła się budowa nowego bloku wielorodzinnego.
3: Powstanie budynek na 30 lokali mieszkalnych. Przewidywany czas około 1,5 roku budowy.
2: Więcej o tym w kolejnym raporcie za niespełna godzinę.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A big hello to everyone. I'm Matt from Your Land to Be Cool and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Zmiana słońca bez końca. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
1: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

W życiu to już tak jest niestety, że nawet najpiękniejsze kwiaty z czasem przekwitają i giną gdzieś tam sobie daleko w świecie. Tak było też z kwiatem jabłoni, ale ten, gdy przekwitł, wydał z siebie jeszcze piękny owoc w postaci Kasi Sienkiewicz, połowy tego duetu. Jej nowy numer nosi tytuł To nie o mnie i jest najczęściej graną piosenką w muzycznym radiu w ten piękny poniedziałek, 27 lipca, w Dzień Samotnych, w dzień, kiedy to imieniny mają Julia, Lilia i Natalia.

0: lotów, które byśmy chcieli, to lot na przykład zupełnie za darmożkę w kierunku jakiejś wyspy, może być Majorka, z opłaconym hotelem i najlepiej jakby to był lot bez powrotu. To jest Natalia Pławiak w towarzystwie Taba. Jeśli chodzi o inne loty, to na przykład teraz samolot by chcieli wynająć ci, którzy stoją sobie na czwórce przed Wrocławiem, jadąc od Katowic. Ogromne spowolnienie od zjazdu już od zjazdu za węzłem Brzezimierz. Uważajcie na siebie, gdybyście wiedzieli o czymś więcej, to dajcie znać. 757-646-646.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Premier mówi, że może wprowadzić limity cen paliw na koniec wakacji. Za chwilę też podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz Berlina. Informację potwierdził polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk państwa islamskiego. Rząd rozważa przywrócenie regulacji cen paliw w ostatnich dwóch tygodniach wakacji, powiedział dziś premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu regulacji uzależnia od sytuacji na światowych rynkach paliw.
5: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
4: Poprzednie limity cen paliw zakończone na początku wakacji kosztowały budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Wielki dzień dla Gdyni znalazła się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej na sesji komitetu UNESCO. Zabiegaliśmy o to od lat, mówiła zaraz po głosowaniu obecna w Korei wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
6: Gdynio, to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
4: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. To m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, a także Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu. A na całym świecie to ponad 1200 miejsc. Mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołazką. Most zniszczyła 2 lata temu wielka powódź. Potem postawiono most tymczasowy, który teraz zastąpiła nowa konstrukcja. Otwarto przeprawę. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. Było nawet sporo emocji. Opowie o nich Michał Waszkiewicz.
7: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do Ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
8: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
7: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
4: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagrał o 19 z Piastem Gliwice.
1: To były wiadomości.
9: muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Byle do piątku, byle do piątku, byle do piątku, tak to sobie każdy powtarza, nieważne czy on ma być teraz w pracy, czy ma robić coś innego, czy ma wakacje, czy najzwyczajniej w świecie legiuchuje się, czego mu serdecznie życzymy. A tak swoją drogą to nie tylko byleby do piątku, ale byleby również do sierpnia, bo nie wiem czy zauważyliście, ale zaraz nam się lipiec skończy, 27 dzień tego miesiąca jest już w kalendarzu, a na zegarze 8 minut, nie, 6 minut po godzinie 14.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A to jest Muzyczne Radio Lato. Dzień dobry, witajcie.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. siepomaga.pl Błażej Konkol.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Jaka pogoda, taka muzyka, wróć! U nas muzyka lepsza od pogody. To Meeting Sugar i Let the Sunshine In. Nowa wersja starego jak świat utworu. Z innych ciekawych rzeczy, proszę bardzo, Kalifornia u nas teraz się pojawia w wykonaniu Krista Van D. Drill, a za moment u nas będzie też piosenka dnia, też letnia i wakacyjna.

0: Trochę się zdaje, że ten utwór jest idealny do tego, żeby ćwiczyć przy nim zumbę, ale to może nam się wydawać, bo my jesteśmy facetami, na zumbie się znamy raczej niewiele, a w zasadzie się nic nie znamy, więc jak to wiadomo w życiu, tylko się wydaje nam. Hideaway, No Color, druga najczęściej grana piosenka w muzycznym radiu w ten jakże piękny poniedziałek 27 lipca. Jest prawie 18 minut po drugiej.
1: Hello boys and girls, my name is Kami and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Kami zaśpiewa, Max Auzo wyprodukuje, a piosenka nosi jakże ładny tytuł Supergirl. I mamy nadzieję, drogie, dzisiaj, że wszystkie jesteście taką super dziewczyną i wszystko wam się udaje.

0: Juhu, juhu, Grammy Man Moy, The Runaway, 25 po drugiej.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Sezon ogórkowy w pełni, człowiek sobie szuka różnych rzeczy po portalach regionalnych z całego naszego pięknego regionu i się okazuje, news dnia to jest informacja o tym, że facet pojechał na grzyby, trzy kropki, traktorem. Rzeczywiście coś takiego miało miejsce, nie będziemy gorsi, my też o tym powiemy, facet chciał wjechać sobie traktorem, no i wziął i wjechał do lasu i złapał go wspólny patrol policji i straży leśnej. To miało miejsce w okolicach Marciszowa, to jest miejscowość koło Kamiennej Góry. Kamienna Góra jest mniej więcej w 1/3 odległości między Jelenią Górą a Wałbrzychem, a Wałbrzych to jest miejscowość zaraz koło Wrocławia, jak ktoś nie wie, gdzie co jest. Podczas działań zatrzymano do kontroli mężczyzny, który wjechał traktorem do lasu mimo obowiązującego zakazu. Kierowca tłumaczył funkcjonariuszom, że wybrał się na poszukiwanie grzybów, ale to wyjaśnienie nie uchroniło go jednak przed konsekwencjami. No normalnie news dnia, news tygodnia, news roku przypominający trochę libację na skwerku, ale tam akcji było trochę mniej. Swoją drogą, zupełnie poważnie, to dyskretnie przypominamy, że to nie dość, że głupota jest wjeżdżać do lasu, bo wiadomo, zagrożenie pożarowe, ptaki, siedliska, no i jakoś ogólnie nie wypada, kultura nakazuje, żeby tego nie czynić, to nawet za to można coś dostać i to będzie nagroda. Nagroda jest wartości 5000 i 8 punktów karnych, a pójdzie na rzecz państwa polskiego taka nagroda.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: To my pędzimy teraz w kierunku najświeższej prognozy pogody i pędzimy w kierunku raportu regionalnego, ale do tego czasu jeszcze u nas Bledka z jakże fajnym numerem. Tańcz, dziewczyno i chłopaku, tańcz!

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: O 14.30 termometry w regionie pokazują iście letnie temperatury od 19 do 22 stopni, a temperatury maksymalne na dzisiaj to od 21 w Wałbrzychu do 23 stopni w Legnicy i Wrocławiu. Dzień w kratkę na zmianę chmury i dosyć palące słońce, ale opady deszczu są niewykluczone, zwłaszcza w godzinach nocnych, tu i ówdzie może popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, czasem nawet dość silny i porywisty z północnego zachodu nam wieje. I z zachodu obniżając temperaturę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Temperaturę odczuwalną. Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr jest niekorzystny, ciśnienie skandalicznie niskie, 1009 hektopaskali, ale idzie powoli do góry. Już poszło, nawet drgnęło, ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
7: Przez kilka godzin trwał protest i blokada drogi krajowej nr 3 w Kaczorowie. Jak informowaliśmy, grupa ludzi, którym leży na sercu dobro rzeki Bóbr, zorganizowała protest pod hasłem Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Zdaniem organizatorów na rzece nadal dzieją się złe i szkodliwe dla środowiska działania.
8: Były decyzje nieprzemyślane, apelowaliśmy do Taurona, do Wód Polskich, że to się wszystko odbywa nie tak, jak powinno być. Rabczak Sebastian. Jedna łódka do odłowu ryb, skandal. Z panią rzecznik Tauronu rozmawiałem osobiście. Powiedziała, że pan ichtiolog, że ryba uciekła ze zbiornika w stronę rzeki w poszukiwaniu tlenu. Powiedziałem, że to jest bzdura, powiedziałem, że postawili sieci wzdłuż zapory i na pewno coś tam wejdzie, no ale co oni mogli odłowić jedną siecią, proszę Państwa.
9: Witam, Krzysztof Wiczewski, organizator protestu. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy dzisiaj puścić apel na całą Polskę odnośnie katastrofy ekologicznej, która się zaczęła na naszej rzece, rzece Bóbr, przed zbiornikiem w Pilchowicach. Z uwagi na to, że przez ten okres od 29 czerwca służby odpowiedzialne za to praktycznie nic nie zrobiły, żeby powstrzymać wypływ tych namułów dennych ze zbiornika, których na zbiorniku przeliczyliśmy jest około 8 milionów ton. To są namuły denne skażone, które mają w sobie chemię z wszystkich zakładów powyżej, czyli z Jeleniej Góry, które przez kilkadziesiąt lat spuszczały różnego rodzaju siarczany, ołów, inne metale ciężkie do rzeki. To wszystko się osadziło na zbiorniku, to wszystko teraz jest wypłukiwane i to wszystko przez dwa lata ma spływać do rzeki. Na chwilę obecną rzeka umarła na odcinku od Tamy w Pilchowicach do Starej Papierni.

0: Ich działanie miało pokojowy charakter i nie było wymierzone przeciwko remontowi zapory w Pilchowicach.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
0: Tymczasem regulacja kory to suszanie mokrady, odcinanie od terenów zalewowych i budowa zapor i progów. Takie działania przez dziesięciolecia zmieniały naturalny charakter rzek. Przywracanie ich naturalnego biegu ma pomóc ograniczyć skutki suszy i powodzi, podkreśla dr Kinga Krause z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.
2: Właściwie chyba setki lat przyrodę postrzegaliśmy jako przeciwnika, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekosystemy rzeczne. One stanowiły zagrożenie dla naszych miast. Nie potrafiliśmy sobie poradzić właśnie z wezbraniami, z powodziami. Chyba dosyć dużo z takiego podejścia do przyrody w nas zostało. Potem nauczyliśmy się regulować rzeki i w którymś momencie niestety przekroczyliśmy tę magiczną barierę, gdzie bardzo często te rzeki uregulowane, rzeki, które są bardzo mocno wcięte w krajobraz, częściowo na tym polega regulacja, zaczęły nam drenować ten krajobraz. Czyli rzeka, która współgra z wodami gruntowymi, nie jest zasilana przez wody gruntowe i nie zasila wód gruntowych, nagle stała się po prostu rowem drenującym. Taka rzeka uregulowana również z jednej strony nie ma zdolności retencji wody za dużej, z drugiej strony bardzo szybko przenosi falę powodziową, czyli powoduje podtapianie czy zatapianie miast, wiosek na swojej drodze. Drugim elementem samej regulacji rzek było też osuszanie mokradeł, które magazynują wodę wtedy, kiedy jest opad, czyli ta woda nie dopływa nam gwałtownie do rzek i nie spływa z nimi, powodując podtopienia i powodzie, a jednocześnie są w stanie uwalniać wodę w dłuższych okresach czasu w czasie suszy, czyli jakby działaliśmy tutaj dwutorowo. Z jednej strony poprzez samą ingerencję w koryto rzeki powodowaliśmy, że traciliśmy te systemy, które buforują nam i suszę, i powodzie, a z drugiej strony pozyskiwaliśmy po prostu tereny pod rolnictwo.
0: Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do położonego na peryferiach Wałbrzycha Chwaliszowa. Właśnie rozpoczyna się tam budowa nowego bloku wielorodzinnego. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście gmina Stare Bogaczowice nie bez kozery. Jest jedną z niewielu gmin, która nie ma problemu z depopulacją. Leżąca zaledwie kilka kilometrów od Wałbrzycha kusi Wałbrzyszan mieszkaniami komunalnymi w cichej i spokojnej okolicy. Po dwóch budynkach w miejscowości Struga rozpoczyna budowę trzeciego w Chwaliszowie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, przekazano teren budowy i prace mogą się zacząć w zasadzie lada dzień.
4: Powstanie budynek na 30 lokali mieszkalnych. Przewidywany czas około półtora roku budowy, także myślę, że gdzieś tak za rok o tej porze powołam komisję, która opracuje regulamin i będzie przeprowadzony nabór na te mieszkania.
3: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Tak jak powiedział, w nowym bloku zaplanowano 30 nowych mieszkań i chociaż gmina kusi mieszkańców Wałbrzycha, wójt zapewnia, że pierwszeństwo będą mieli młodzi mieszkańcy jego gminy.
4: Po pierwsze mamy jakąś listę oczekujących mieszkańców, a po drugie bardzo byśmy chcieli, żeby nasi młodzi mieszkańcy nie uciekali stąd do Wałbrzycha, czy gdzieś nawet do Wrocławia i do innych miast, tylko mieli możliwość zamieszkania tutaj na miejscu. Wiem po tym, jak wyglądała sytuacja przy naborze na mieszkania w Strudze, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, dlatego jestem pewny, że te 30 mieszkań to i tak nie wyczerpie zapotrzebowania.
3: Dlatego gmina już stara się o finansowanie budowy kolejnego, czwartego już bloku komunalnego, także w Chwaliszowie. A rozpoczynająca się właśnie inwestycja będzie kosztowała około 13 milionów złotych. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 15.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio. Before

0: Byleby to nie były dreszcze z jakiegoś przeziębienia. O, to ostatnio jest dosyć łatwo ze względu na tę pogodę, którą wiecie zresztą jaka jest. Za ile? Za 17 minut minie 15. Teraz pozwólcie.
1: Drogi na gorąco.
0: Zaczynamy od dobrych wiadomości. Droga krajowa oznaczona znaczkiem S5, kilometr 142 między węzłami Trzybinca, Krynicza. W każdym kierunku jest już teraz przejezdna. Tam zakończyło się utrudnienie związane z kolizją, które miało miejsce jakieś 2 godziny temu. Podobnie jest na A18, kilometr z numerem 73 w wysokości miejscowości Golnice. Tam zakończono prace drogowe i ruch odbywa się już teraz oboma pasami. Natomiast zła wiadomość jest dla tych, którzy jadą teraz dolnośląskim odcinkiem A4. Od zjazdu na Wierzbno będziecie jechali wolniej, a przez kilka chwil również stali. Tak będzie też na wysokości węzła Wrocław Wschód, aż do samych kątów wrocławskich. Albo jedziesz, albo stoisz, albo jedziesz powolutku. Jadąc w drugą stronę A4, czyli od Zgorzelca w kierunku Wrocławia, również zjazd z A5 na wysokości Kostomłotów. Tam też postoicie. A jeśli wiecie więcej, dajcie znać. 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.
0: Albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio.
12: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To musi być młoda ta dziewczyna Kasia, bo na imię ma jeszcze Kasia, a nie Katarzyna. Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie najczęściej grana piosenka w Muzycznym Radiu. To już za nami, a teraz Kens i Theophilus London z utworem Galaxy, fajnym, letnim, sympatycznym, ciepłym i bez deszczu.

0: Rusz za ciało swe, Move Your Body to Marshall Jefferson. Rusz za ciało swe w kierunku wyjścia najprawdopodobniej, bo to za 5 minut minie godzina 15 i to jest szansa, że ty właśnie, dziewczyno albo chłopaku, panie albo panie, możesz właśnie kończyć swój dzień pracy na dziś.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: A my za chwilę zaczniemy wiadomości. Polecamy się.

0: wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielkie pożary we Francji. Jesteśmy wyczerpani, mówią mieszkańcy. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat, panie 82,5. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
4: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
6: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
4: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Ponad 200 tysięcy osób ewakuowano we Francji z powodu pożarów. To naprawdę pożar stulecia, mówi mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara.
7: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
4: Mieszkańcy zagrożonych obszarów są przestraszeni, ale przede wszystkim zmęczeni.
7: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. Są zmęczeni, wycieńczeni, już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
4: Strażacy nadal nie opanowali pożarów. Ogień jest teraz 15 kilometrów od przedmieść Bordeaux. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel, a to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia i muszą zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Wyhamowała produkcja papryki w Polsce nawet o 20%. Rolnicy mówią, że dostają tak mało pieniędzy w skupie, że nie opłaca się jej produkować. Supermarkety wolą sprowadzać tańsze warzywa z Holandii i Hiszpanii. Przegrywamy ilością, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych w kraju producentów papryki.
8: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
4: Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji. Wydłuża się średnia oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć trochę ponad 75 lat, a kobiety 82,5 roku. Chodzi o dzieci urodzone w ubiegłym roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek. Tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było jeszcze przed pandemią.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Nie wiem, na czym to polega, ale dosłownie wczoraj przez jakieś 15 sekund słyszałem ten refren i chodził za mną przez pół wieczora, przez cały poranek, przed południem. No i człowiek nie mógł sobie odmówić przyjemności, żeby również pojawił się i żebyście wy mogli posłuchać tego numeru i później, żeby za wami też chodził ten kawałek. Tam bien, Enrique Iglesias, zwany również boskim Enrique Pitbull, nie wiemy czy boski, czy nie boski, i I am Chino. Taki to skład się u nas pojawił w ten jakże piękny poniedziałek. Dzień dobry!
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Jak tam wasze lato, jak tam wasze popołudnie?
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla

taki Papa Zeus sobie śpiewa, że oh no, oh no, oh no, a my powinniśmy sobie mówić o tak, o tak, o tak, zwłaszcza ci, którzy skończyli już swoje zmagania z dniem pracy i nawet zmagania z korkami popołudniowymi też zakończyli. Ci to są dopiero szczęśliwi. Dreamland, uciec stąd, za moment piosenka dnia.

0: Godzinę temu mówiliśmy, że ta piosenka idealnie by się nadawała do Zumby. Nie mamy odpowiedzi, czy tak, czy nie, więc uznajemy, że trafiliśmy i swoją drogą zainteresowaliśmy się Zumbą, a w zasadzie natknął nas ten numer i ćwiczyliśmy już pierwsze kroki, ale tylko przez moment, bo się zapaliliśmy strasznie. 19 po trzeciej jest teraz pora na wygodne wożenie się w kierunku świata motoryzacji.
1: Autoradio. Program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, witajcie. Za chwilę ruszamy w drogę. Dziś w programie skąd się biorą korki lub jak to woli zatory, jaki jest nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej i na stacjach drogo coraz drożej. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: To nie straszenie, ale w szczycie wakacyjnych wyjazdów paliwa będą coraz poważniejszym wydatkiem, tak się wydaje. W tym tygodniu według e-petrol.pl możliwe są dalsze wzrosty cen detalicznych. Średnia cena litra w kraju wyniesie według tego portalu branżowego za benzynę 7,3750 za litr, olej napędowy 7,99, 8,15 nawet na Dolnym Śląsku jest taniej i autogaz 3,06, 3,15 za litr. Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia programu CPN. Minister Szłapka poinformował, że utrzymywanie mechanizmu na stałe nie jest możliwe ze względu na koszt dla budżetu państwa, wynoszący, przypomnę, około 1,5 miliarda miesięcznie. Dlatego jego ewentualne przywrócenie będzie rozważane jedynie w przypadku wyraźnego pogorszenia się sytuacji rynkowej. No w sumie oby taka nie nastąpiła. Teraz nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej. Wyprzedzać w mieście jadący 50 km na godzinę policyjny radiowóz na rowerze.
1: Aktualności.
2: Rowery elektryczne, które tak naprawdę rowerami nie są, to powoli plaga naszych miast. Plaga, z którą policjantom raz się udaje walczyć, raz nie. Tym razem jednak sam rowerzysta, cyklista postanowił funkcjonariuszom pomóc i złamał kilka przepisów na ich oczach. W Głogowie radiowóz zaczął wyprzedzać rowerzysta bez kasku. Nie dość, że robił to na podwójnej ciągłej, to z prędkością ponad 50 km na godzinę. W czasie kontroli okazało się, że rower elektryczny, którym poruszał się 47-latek, zgodnie ze specyfikacją techniczną podlega obowiązkowej rejestracji. Kierujący nie posiadał ani tablic rejestracyjnych, ważnej polisy OC oraz prawa jazdy kategoria 1 lub wyższej, które są wymagane do prowadzenia takiego pojazdu. Teraz sprawa tak zwanego roweru, a tak naprawdę chyba już motoroweru, trafi do sądu w Głogowie. I na koniec, skąd biorą się korki?
1: Ciekawostki.
2: Zwykliśmy sądzić, że zator potrzebuje wyzwalacza jakiegoś impulsu, zdarzenia, wypadku, robót drogowych czy zwężenia. Tymczasem część z nich nie ma żadnej widocznej przyczyny. To tak zwane korki widmo, czyli fale zatrzymań i ruszania przemieszczające się wstecz przez sznur aut, mimo że pojazd każdy jedzie do przodu. Takie wnioski wysnuli japońscy badacze, którzy poprosili 22 kierowców, by jechali po okrągłym torze ze stałą prędkością i bezpiecznym odstępem. W ciągu kilku minut drobne różnice w hamowaniu i czasach reakcji urosły w fale zatrzymań krążącą wokół toru, choć na drodze nie było żadnej przeszkody. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Tej sprawy jeden kierowca hamuje czasem nieco mocniej niż trzeba, kolejny reaguje z lekkim opóźnieniem i hamuje trochę ostrzej. Następny robi to samo. W ten sposób maleńkie zwolnienia ruchu wędrują wstecz, aż kierowcy setki metrów dalej muszą całkowicie się zatrzymać. Powtórzono ten test z jedną różnicą. Jeden z samochodów prowadzonych przez człowieka zastąpiono autonomicznym, zaprogramowanym na płynne przyspieszenie i hamowanie. Ten jeden pojazd stanowiący mniej niż 5% ruchu wystarczyłby wytłumić falę zatrzymań wokół całego toru, poprawiając przepływ i obniżając zużycie paliwa u wszystkich kierowców. Dziękuję, dziś w programie to wszystko. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hello Poland, I'm Parovstila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: for my blood. Oh, Brian, what my baby.
1: Pan Parov Stelar i Lightning Hopkins, przepraszam, The Burning Spider, czyli płonący pająk. Takich pająków to nie lubimy, pająków w ogólności też jakoś nie lubimy, zwłaszcza dziewczęta. A z innych ciekawych rzeczy to jak się takiego spotka pająka i się człowiek wystraszy, to najlepiej sobie powiedzieć: myślę, że nie stało się nic. Instrukcję na ten temat ma Robert Gawliński, a my będziemy mieli dla was raport regionalny. Za moment.

0: Słońca bez końca. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: 15.30 na zegarze, od 19 do 22 stopni teraz na termometrach, a my czekamy na to dzisiejsze maksimum, które było zapowiedziane przez nasz dział meteo. Jak nie, to zrobimy im kilka słów wyjaśniających. 23 stopnie miało być dzisiaj maksymalnie. Chmury na zmianę ze słońcem, słońce palące, ale wiatr, który wieje dosyć mocno, powoduje, że obniżona jest temperatura odczuwana. Właśnie, wiatr porywisty, czasami dość silny, z północnego zachodu i z zachodu dzisiaj nam towarzyszy. Może padać.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze dla Was wartość ciśnienia. Delikatnie poszło do góry. To jest 1010 hektopaskali w tej chwili i jeszcze ma iść w górę. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest wręcz fantastyczna, wyśmienita i wspaniała. A jeśli chodzi o biometr, czy mówiliśmy, że jest niekorzystny? Pewnie tak. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
6: Na pograniczu tym razem zaczynamy wędrówkę po regionie. Każdy koniec weekendu przypomina mieszkańcom Zgorzelca, że kontrole graniczne wprowadzone przez stronę niemiecką ciągle trwają, czego dowodem są utrudnienia w komunikacji. Od czasu do czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się opinie, jakoby Zgorzelczanie do korków się przyzwyczaili, ale to nieprawda, dementuje burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
7: Ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Nie powiem, że przyzwyczailiśmy się do korków w mieście, bo to nieprawda. Nie przyzwyczailiśmy się, cały czas nas to irytuje. Mamy nadzieję, że w końcu się to zmieni. Chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole jak Niemcy.
8: Podczas tegorocznej komisji rządowej, jaka odbyła się w Poczdamie, burmistrz Zgorzelca po raz kolejny wskazał, że kontrole graniczne prowadzone w taki sposób jak teraz stanowią przede wszystkim dla Polaków, ale także dla Niemców duże problemy.
7: Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, w którym wpisaliśmy właśnie ten postulat, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Zobaczymy, jak będzie dalej, natomiast na dzień dzisiejszy coraz bardziej jesteśmy poirytowani i nie ukrywam, że te korki są męczące. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie przeciwko rządowi federalnemu przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę założyć, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć, ponieważ moim zdaniem wyniki prezentowane zresztą przez jedną i przez drugą stronę efektów tych kontroli wskazują na to, że głównie są zatrzymywani obywatele Ukrainy, którzy nie mają kompletu dokumentów bądź nie wiedzą, że z dokumentami, które mają, nie mogą przekraczać granicy, a nie są zatrzymywani uchodźcy, o których tutaj wszystkim chodzi z Bliskiego Wschodu. Myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. To są moim zdaniem nie najlepiej wydawane pieniądze.
8: Do tematu będziemy wracać. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: W Parku Narodowym Gór Stołowych doszło do wypadku. Jak informowaliśmy, sześciolatek oddalił się od rodziców i wpadł do kilkumetrowej szczeliny.
9: Zgłoszenie przyszło po 14 w południe.
3: o upadku dziecka z wysokości. Mariusz Grudzień, naczelnik grupy sudeckiej GOPR. Ratownicy w ciągu 20 minut byli na krawędzi szczeliny. Okazało się, że 6-letni chłopiec wpadł do szczeliny na Szczelińcu Wielkim.
9: Wizualnie jak to wygląda? To jest łatwo dostępne?

0: mógł wpaść niżej, bo szczelina jest dużo głębsza, myślimy, że około 18 metrów, no ale zatrzymał się na takim zaklinowanym kamieniu. Miał szczęście, że wpadł właśnie na taki mostek skalny, gdzie go zatrzymało. Urazy pośnieczony, otarcia, uraz głowy, dlatego trafił na szpitalny oddział ratunkowy, został nasz w szpitalu na obserwację. Ale wszystko jest dobrze. W różnych miejscach mieliśmy podobne wypadki, że wpadały nam osoby do szczelin. Też i zwierzęta, nieraz osoby wychodzące z psami nie pilnowali swoich pupili. Też mieliśmy sytuację, że psy wpadały nam do szczelin.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Za nami wyjątkowe wydarzenie Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich. W Świeradowie Zdroju w hali spacerowej Uzdrowiska ożyła historia przedstawiana przez prawdziwych mistrzów dawnego rzemiosła. Spotkanie ludzi, tradycji i pasji cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, kuracjuszy i turystów, mówi zastępczyni burmistrza Świeradowa Zdroju Dorota Marek.
3: Ja bardzo lubię imprezy, które mają jakąś ideę, jakiś temat i ta impreza właśnie taka jest. Proszę zobaczyć, jakie duże zainteresowanie jest wśród dzieci, które nie wiedziały, że szewc może naprawić buty, bo myślały, że but jak się zepsuje, to się wyrzuca i się kupuje nowy. Nie wiedziały, że chleb można upiec w piekarni, bo czasami dzieci zapytane, a wiecie skąd się bierze taki cieplutki chlebek? Odpowiadają nazwą jednego z dużych sklepów. Rodzice pokazują, bo czasami sami pamiętają jeszcze jak to było, a dzieci z ogromną ciekawością lepią w glinie, stukają młotem, żeby wykuć sobie własny gwóźdź, czy próbują zrobić jakieś niesamowite nakrycie głowy.
4: Wyjątkowe wydarzenie, ginące zawody, rzemiosła Pogórza Izerskiego. Diana Słupska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie Zdroju. Wiąże się z tradycjami Pogórza Izerskiego, z tradycjami rzemiosła, tego co ludzie kiedyś wykonywali, ale na szczęście się te rzemiosła odnawiają. Muszą się dostosowywać do naszych czasów dzisiejszych. Kiedyś kapelusze, a dzisiaj fascynatory na przykład na głowy. Można zobaczyć dawne prace kowala. Chociaż dzisiaj kowalstwo też istnieje, ale bardziej już jako artystyczne. Ale można również zobaczyć tkactwo, utkać sobie coś na naszych warsztatach, zrobić z rzemyka jakąś bransoletę czy pasek. I dzięki naszej współpracy z uzdrowiskiem Świeradów Czerniawa, dzięki zarządowi, panu prezesowi. Mamy tutaj możliwość organizowania takich właśnie przepięknych wydarzeń.
5: Nazywam się Kamila Feda-Sikorska i przyjechałam z Walimia, z Gursowi, gdzie prowadzę pracownię artystyczną kapeluszowo. Wykonuję autorskie nakrycia głowy dla kobiet, mężczyzn, dzieci. Współpracuję z teatrami, z operami, fotografami, też artystami. Kocham to, co robię. To jest dla mnie po prostu spełnienie marzeń. Zawsze chciałam tworzyć ładne rzeczy. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność i też uszczęśliwiam innych. Wielokrotnie przychodzą do mnie panie i wychodzą naprawdę dużo bardziej szczęśliwe, wesołe, uśmiechnięte i takie pewniejsze siebie.
2: W Świeradowie przy Domu Zdrojowym odbyło się też wydarzenie inaugurujące sezon cyklu Lato na Dolnym Śląsku i spacerów po górskich szlakach. Od 31 lipca do 2 sierpnia Lato na Dolnym Śląsku zagości w Karpaczu przy Lipie Sądowej. A kolejne doniesienia z regionu zagoszczą na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi, we are Gamper and Dodoni.
7: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: I najczęściej grana piosenka w Muzycznym Radiu w ten piękny poniedziałek, czyli Kasia Sienkiewicz z numerem To Nie O Mnie, To Za Nami. Teraz Spiller, Sophie Ellis Backstory, Groove Jet poleca się do słuchania w jakże ładnym remiksie od Purple Disco Machine. Na zegarze prawie 10 minut przed czwartą.

0: Na czwórce życie nie jest łatwe, tu się nic nie zmienia, tu się jedzie powoli, gdyż nie od dziś wiadomo, że pośpiech upokarza.
1: No witam Marcin, z tej strony chciałem poinformować, że AOW od Wrocław lotnisko do zjazdu na A4 trzy pasy stoją, nie nic się tam nie stało, tylko takie duże natężenie ruchu. Także idzie to powoli, żółwim tempiem, ale miejscami stają chłopaki, także masakra jest. I ogólnie tam masz do kątów, do zjazdu tak samo żółwie tempo. Pozdrawiam, hej, cześć.

0: Kiedyś poeta to jakoś ładniej o tym pisał, a w zasadzie to nawet przez moment śpiewał, czy to jest miłość, czy to jest kochanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, a tak to leciało. A 24K Golden to ma inne zapatrywania, czasy się zmieniły i u niego jest krótka piłka, love or last, miłość, czy delikatnie mówiąc, pragnienie. A teraz pan, który o miłości wie zdecydowanie najwięcej i to jeszcze jak wie, jak to opisuje.
1: Cześć, tu Paweł Domagała, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Weź nie pytaj, chłopaku, weź nie pytaj, dziewczyno. 5 minut przed 16, teraz Paweł Domagała, właśnie za moment wiadomości.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
0: Czas na wiadomości.
7: Burzowo dziś na wschodzie Polski, alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najsilniejsze burze spodziewane są na Podkarpaciu. Lokalnie możliwy jest też grad. Umowa z Mercosurem jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
8: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
7: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
9: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
7: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
10: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
7: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro, okaże się pod koniec roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: M22 i Ella Henderson z utworem Heartstrings. Oni się pierwsi u nas pojawili po godzinie 16, zapowiadając pasmo, które nazywa się Best of. Szyld oficjalny pokażemy wam za moment, a na razie chcemy tylko powiedzieć, najlepsi z najlepszych będą do 17 do Hit Planety, kiedy to zagramy wam 40 najgorętszych numerów, które kręcą światem, nie tylko anteną naszej stacji.
1: Muzyczne radio Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Dzień dobry, po południu, kłaniamy się nisko, zapraszamy.
2: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. siepomaga.pl Błażej Konkol.
1: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Best of i najlepsi z najlepszych w muzycznym radiu w ten jakże piękny poniedziałek. Jest 27 lipca, jest prawie 13 minut po godzinie 4. Mamy nadzieję, że po pracy, po zakupach już teraz macie luz i nie musicie się niczym stresować. Co więcej, możecie korzystać z tego, że Golden Hour już wkrótce będzie. I będzie można z tego Golden Hour skorzystać. A jak ktoś nie ma później szansy, no to niechże teraz korzysta. Red Lips.
1: Widziałam

Znowu sporo się dzieje, zatem nasza uwaga skupia się teraz na kolejnych wydarzeniach muzycznych z udziałem U2 i Martina Garrixa, duetu Adios Souls i Snoop Doggu, o którym powstanie film biograficzny. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Adios Souls wrócili z nowym singlem Promise, utworem utrzymanym w tanecznym klimacie z wyrazistym kobiecym wokalem, który od pierwszych sekund napędza cały numer i nadaje mu wyjątkowo wakacyjny charakter. To propozycja pełna pozytywnej energii, idealnie wpisująca się w letnią atmosferę. Nowy singiel duetu otwiera kolejny rozdział w historii tego właśnie projektu. Utwór wyróżnia się mocnym kobiecym wokalem, który nadaje mu energię i dynamikę, a całość dopełnia dopracowana produkcja będąca znakiem rozpoznawczym Adios Souls. Promise ma wszelkie atuty, by stać się jednym z najciekawszych tanecznych utworów tegorocznego lata. Do posłuchania oczywiście w muzycznym radiu. Music News. Dzieje się i to dobrze się dzieje w obozie zespołu U2. Raz po raz informujemy Was o kolejnych muzycznych działaniach Bono i jego kumpli, zatem z radością pragniemy donieść, że Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły. Podczas festiwalu Tomorrowland w Belgii holenderski producent po raz pierwszy zaprezentował na żywo ich nowy wspólny utwór Fireflies. Na scenie niespodziewanie dołączył do niego gitarzysta U2, BH. Do wydarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas koncertu Garrixa na głównej scenie festiwalu. Na finał swojego występu DJ zaprosił na scenę BH, który wykonał gitarowe partie do premierowego utworu. Po koncercie Garrix oficjalnie potwierdził współpracę. W mediach społecznościowych opublikował fragment występu i napisał: Fireflies z U2 już wkrótce. Premiera na Tomorrowland. Wersja studyjna singla ukaże się tuż. Na razie nie wiadomo, czy utwór trafi na nadchodzący album Martina Garrixa, czy też będzie częścią nowej płyty zespołu U2. I jeszcze Snoop Dogg i film właśnie o nim. Produkcja zatytułowana Snoop trafi do kin 6 sierpnia przyszłego roku. Za dystrybucję odpowiada Universal Pictures. W główną rolę wcieli się Jonathan Davis, znany m.in. z serialu Outer Banks. Reżyserią zajmie się Craig Brewer, twórca filmu Pod prąd. Produkcja ma wykorzystać muzykę z bogatego katalogu Snoop Dogga, w tym jego największe przeboje. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Nie wiadomo więc, czy film Snoop pokaże całą karierę rapera, czy też skupi się na konkretnym okresie jego życia. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Tiffany Harris z nagraniem Vertigo, Martyna Baranowska Tracimy tylko czas i Saint-Tropez Cups z nagraniem Closer. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Agnes, Release Me, najlepsi z najlepszych i ona wśród nich. A kolejna nasza propozycja to młodzieniec uwielbiany przez wszystkich do tego stopnia, że płacą kilka stówek za bilety, żeby wybrać się na koncert na stadionie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Na którym to stadionie pogłos jest liczony raczej kalendarzem niż w sekundach. Dawid Podsiadło nazywa się ten młody człowiek, a piosenka nosi tytuł Sezon. 25,5 po czwartej. Za moment u nas prognoza pogody i raport regionalny.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Sprawdzamy termometry, one pokazują coś między 20 a 24 stopniami Celsjusza. Tak jest, najcieplej dzisiaj w Polsce jest w Legnicy. Zazdrościmy. W ciągu dnia to temperatury maksymalne już są wyczerpane, natomiast jeśli chodzi o niebo, to dalej na nim albo chmury, albo słońce, a to słońce to nawet takie palące potrafi być tyle, że chłodzi je zdecydowanie wiatr, który jest dzisiaj umiarkowany, a miejscami silny i wieje nam z północnego zachodu i z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: To tylko jeszcze powiemy, że padać może, zwłaszcza w nocy. Do tego wszystkiego wiedzcie, że biometr jest jeszcze niekorzystny, później będzie obojętny. Ciśnienie to 1010 hektopaskali i ma powoli iść do góry, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Beata Nowicka, raport regionalny.
4: Wałbrzych i budowa nowej zajezdni.
5: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe, z zewnątrz on jest praktycznie gotowy.
4: Legnica i charytatywna wyprawa rowerowa.
6: Chcemy, aby Kasia wiedziała, że nie jest w tym sama, a rozpoczęta wyprawa jest falą pomocy i trwa dalej.
4: Szczegóły za chwilę, na początek Głogów i apel policji do rodziców. To po tym, jak dwuletni chłopiec zaginął podczas spaceru w powiecie głogowskim.
7: Ta sytuacja kosztowała wiele nerwów rodziców dwuletniego chłopca i samo dziecko, które zgubiło się podczas spaceru w gminie Jerzmanowa w powiecie głogowskim. Maluszek oddalił się od dorosłych i wbiegł w pobliskie pole kukurydzy, gdzie opiekunowie stracili go z oczu. Rodzice próbowali sami odnaleźć chłopca, ale kiedy to się nie udało, o zaginięciu dziecka zaalarmowali służby ratunkowe. Do akcji wkroczyli policjanci i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczej. Jak mówi nam podkomisarz Natalia Szymańska, policjanci sprawdzali okolice, w tym pole kukurydzy. Na szczęście niedługo po otrzymaniu zgłoszenia chłopiec został odnaleziony. Poszukiwania zakończyły się szczęśliwie i chłopczyk wrócił do mamy i taty cały i zdrowy. Jednak apelujemy do wszystkich rodziców oraz opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale opiekunowie nie powinni tracić czujności. Nawet miejsca, które wydają się bezpieczne, mogą być groźne dla małych dzieci, szczególnie otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy lasy, wylicza policjantka i dodaje, że w razie zaginięcia malucha nie wolno zwlekać ani chwili i należy natychmiast wezwać pomoc. Szybkie przekazanie informacji może mieć strategiczne znaczenie dla przebiegu poszukiwań. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Teraz Wałbrzych i ulica Beethovena, gdzie dziś toczy się życie inwestycyjne miasta. Rośnie tam nowoczesna zajezdnia autobusowa dla kilkudziesięciu wodorowców. Inwestycji przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, nowa zajezdnia to kolejny krok w przejmowaniu transportu publicznego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli de facto przez gminę. Nowoczesne autobusy wodorowe, jakie kupił Wałbrzych, wymagają nowoczesnej infrastruktury oraz serwisu. To ma zapewnić właśnie nowo budowany obiekt przy ulicy Beethovena.
5: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe. Z zewnątrz on jest praktycznie gotowy. Wewnątrz zaraz rozpoczynają się już stricte prace wykończeniowe. Również hala warsztatowa jest z zewnątrz praktycznie gotowa. Brakuje z zewnątrz jedynie bram. Mamy gotowe kanały. Trwa również wykańczanie poszczególnych stanowisk pracy. Plac postojowy mamy wykonane warstwy stabilizacji, warstwy podbudowy, powyciągane peszle podładowarki. Pod koniec lipca powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z układaniem masy bitumicznej na miejscach parkingowych. drogowych i części dróg dojazdowych.
8: Powiedział zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Inwestycja niewolna była od niespodzianek. Tu harmonogram prac pokrzyżowały plany rozbudowy floty autobusów miejskich.
5: Mieliśmy niespodziankę z ułożeniem jeszcze jednego kabla, który w trakcie nam wyszedł jeszcze, że musimy go po prostu przeprowadzić przez cały plac. Natomiast dołożyliśmy jeszcze, z uwagi na nowy projekt zakup nowych autobusów elektrycznych, dołożyliśmy jeszcze kilkanaście ładowarek, stąd zwiększyła się sama nasza stacja transformatorowa. Z końcem lipca, początkiem września generalnie te główne roboty budowlane powinny zostać zakończone.
8: Warta ponad 80 milionów złotych budowa zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena to jedna z dwóch dużych inwestycji toczących się w tym kwartale Wałbrzycha. Kilkaset metrów dalej budowana jest także całkowicie nowa baza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i pracownicy Kolegium Vitellona, Uczelnia Państwowa, zakończyli charytatywną wyprawę rowerową. Po starcie 13 lipca dotarli na Hel, pokonując ponad 500 kilometrów. Celem akcji było wsparcie starszej posterunkowej Katarzyny Job, która doznała rozległego udaru i potrzebuje kosztownej rehabilitacji.
6: Podczas całej trasy uczestnicy odwiedzali jednostki policji, instytucje

0: i trwa dalej.
1: Legnicka Policja dziękuje wszystkim uczestnikom wyprawy, partnerom, instytucjom oraz osobom, które wsparły akcję i dołożyły swoją cegiełkę do walki o zdrowie Katarzyny Job.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hello, we're Smith & Tell and you're listening to Muzyczne Radio. Cheers from Sweden.

0: ptaszka i ocean myśli. Co robi ocean? Myśli i nie myśli, za to wielu kierowców i później są różne skutki. My teraz może niekoniecznie o takich rzeczach właśnie, ale jednak trochę w temacie, bo jadąca czwórką w kierunku Wrocławia zaczniecie sobie spowalniać waszą podróż od wysokości ciut przed kątami wrocławskimi, a jadąc od drugiej strony, od strony Katowic, no to na wysokości Żurawiny stoi się w koreczku, później się troszkę jedzie, później znów się stoi w koreczku, później troszkę się jedzie, a później to się stoi, a później się jedzie, tyle że wolniej, aż za zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia. A właśnie, AOW, jak tam w kierunku A4, też stoi, nic nowego.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Chyba, że czy wy o czymś wiecie, a nie daliście jeszcze znać, no to zróbcie. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej muzycznego radia.
2: Reklama. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsi z najlepszych w programie Best of w Muzycznym Radiu w wydaniu z 27 lipca z poniedziałku na 8 minut przed 17 to Don Diablo i Fitz i The Tantrums z kawałkiem Radio Baby, a za moment to miejsce zajmie kolejny Radio Baby, czyli Arek Włodarski, miły, młody, uśmiechnięty, sympatyczny, z 40 najgorętszych numerów świata z Hit Planetą, czyli Radek Bajor. Pięknego popołudnia wam życzę, trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze, służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było niebezpiecznie. Strażacy udrażniali drogi i chodniki, zabezpieczali mienie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim i mieleckim. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
4: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
3: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
4: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
3: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
2: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
2: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
6: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
2: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
7: Nie tylko wozy. Przyda się, bo po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
2: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nano. Na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
9: Miesięcy nie zliczę, lat również. Licznik Hit Planety i wydań codziennej listy przebojów muzycznego radia wciąż bije 7387. Lądowanie właśnie numer taki. Mamy dzisiaj 27 lipca w poniedziałek. Dzień zaczął się tak niejako. Później było miejsc wiele, gdzie popadał deszcz. Zrobiło się burzowo, a teraz piękne popołudnie. I mam nadzieję, że macie już wolne. Jeżeli nie, to tak się stanie wkrótce. I będziecie mieli chwilkę, aby spędzić czas razem z nami. Najnowsze dźwięki, utwory, których często nie usłyszycie jeszcze nigdzie indziej. U nas te świeżynki się pojawiają z różnych gatunków muzycznych. To nie tylko muzyka dance, muzyka klubowa, ale także oczywiście pop i rock w najlepszym wydaniu. No to jeżeli tak skończyłem tę wypowiedź, czyli najlepszym rokiem, nie mogło być inaczej. W propozycjach Pierwszym numerem, który się u nas pojawia, jest najnowszy singiel grupy The Rolling Stones, Mr. Charm. Czarujący ci panowie cały czas i pełni wigoru i zapału. Nie wiemy, jak to robią, mają pakt tam, nawet chyba z diabłem. Niech tak będzie, niech będą z nami i grają jak najdłużej. Po The Rolling Stones przypomnimy kolejną propozycję od Temptation, od Urzela, przepraszam, Bryson Tyler, Temptation.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Arek Bodarski, zapraszam na nowe notowanie przy samej końcówce lipca. Jak wszystko się poukładało, aż do numeru pierwszego, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych 3 godzin.

0: Fantastycznie zaczęliśmy Hit Planetę, prawda? Użel, Bryson, Tyler, Temptation, wcześniej grupa The Rolling Stones, Mr. Charm. Dwie pierwsze propozycje do przyszłych notowań Hit Planety na lipiec, może na sierpień już. Kolejne po 18 i po 19. Teraz na zegarach kwadrans po godzinie 17. To co? Małe wspominki. Nie wypominki, tylko wspominki ostatniego sobotniego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Z dwójki poleciał duet Alan Walker, Ava Max, Fate. Numer 3 sobotniego notowania Hit Planety Muzycznego Radia.

0: Kolejny legendarny zespół w Hitplanecie, grupa U2. Cztery oczka w górę, na drugie The Street of Dreams. I fantastyczny letniak od duetu Jubel. Pozycja numer jeden obroniona, Ocean House. Czy dzisiaj też się uda?
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów

0: używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Hello, this is Son of Legend.
3: Hi, hello, this is Kate Ryan.
4: Hello, Poland, this is DJlicious.
5: Hello, my name is Emma Bill.
6: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
7: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: To jest jeden z takich numerów, który trwa zdecydowanie za krótko. Ja mam takie zawsze odczucie, jak mi się coś podoba, to poniżej 2 minut. No i co, chciałoby się dalej posłuchać? Niestety. Joven y Salvaje, Benny Blanco, BB Trix. Dzisiaj miejsce numer 3, 9. Przypominam Państwu tytuł w tłumaczeniu na nasz język: Młody i dziki. W jakim kontekście, to już nawet nie spróbuję tutaj absolutnie nic sugerować. Sugeruję wzmocnienie ilości głosów, bo numer leci w dół i to mocno i może się tak stać, że jutro go nie usłyszymy. Zwłaszcza, że w pierwszej trójce, przepraszam, w czwartej dziesiątce, już bym o pierwszej trójce wam chciał powiedzieć, nie, jeszcze nie. Że w czwartej dziesiątce mamy aż 3 nowości, co się zdarza dość rzadko. Notowania Hit Planety zazwyczaj to jest 1 lub 2 świeżynki, a dzisiaj mamy aż 3 numery po raz pierwszy notowane w Hit Planecie. No to numero uno niech będzie właśnie z tej trójki.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Sprawdzam dla Państwa. Na miejscu 40. Witamy cieplutko. Trzymamy mocno kciuki podwójnie, bo to polski numer. Kasia Sienkiewicz, To nie o mnie.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
2: Hey, I'm Charlie XCX.
3: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
4: Hey guys, it's Ella Henderson.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: spokojniutko i fajniutko. Zaczyna się u nas. Uwaga!
1: To jest Hit Planeta. Pość. Sprawdź koniecznie.
0: Tym razem ta najwyżej notowana z miejsca 34, ale została nam do zagrania jeszcze jedna. Two Colors, jeszcze raz na start. Heart to Heart.

Fajny numer, szkoda, że leci Ostrów Dół, ale może w gotowości gdzieś tam już nowy singiel do promocji. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM, jest wersja jeszcze AM. No to czekamy, czekamy. Tym razem w dół z 18, dobrze pamiętam, dobrze. Aż na miejsce 32 poleciał ten numer, czyli duet Alok, Lopez. Sprawdzamy ostatnią nowość. No może jeszcze chwilkę, niech zostanie to moją tajemnicą, co też się tam zadziało u nas na miejscu 38. Czwartą dyszkę praktycznie mamy zagraną. Może jeszcze z miejsca 30

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz plus Kejra. Szkoda na to łez. Dzisiaj na miejscu 35. Znamy już dwie nowości. Trzecia wkrótce, ale zanim to jeszcze będzie super premiera dzisiejszego notowania.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Jeszcze nie w 40, jeszcze nie w propozycjach. Premierowo DJ Goya, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.

0: My Body Isn't Ready Sombr, przepiękny to numer, jeden z najbardziej wpadających w ucho na liście według mnie, 29 miejsce dzisiaj. Przed nami teraz miejsce 38, trzecia i ostatnia.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Po Kasi Sienkiewicz z miejsca 40 na 38 Francis On My Mind, Think About Me.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: A w niej kolejny polski numer. Martyna Baranowska dzisiaj na 30.

Kolejny duet Wiście Meduza, Khalid, Weekend, blisko, coraz bliżej, no nie, to poniedziałek, ale środa minie, później jeszcze czwartek i już będzie, mam nadzieję, początek ładnego weekendu. Tenże weekend od Meduzy i Khalida, miejsce 2.8 do 18, wersja White Flag. Zresztą nie pierwszy cover tego wielkiego hitu, bo wcześniej był Lucas Estrada i Charming Horses, teraz Clyde Gale. Dzisiaj u nas ten numer na miejscu 24, w górę.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 18:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oliwa z oliwek, teraz także z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Michał Wierzchoła. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
3: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
5: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
6: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
5: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
7: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
8: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Docenić ją z takich nietypowych powodów.
5: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
3: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś zakończenie pierwszej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra o godzinie 19 z Piastem Gliwice. Na razie na czele tabeli w ekstraklasie są aż 4 drużyny, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. To, co działo się na polskich boiskach, śledził Michał Waszkiewicz.
10: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
1: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym, daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
10: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
9: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecz Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Junior do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie na Litwie. Polka uzyskała w finale 1473 punkty. Druga była Szwajcarka Katarina Jurt, a trzecia Egipcjanka Gana Heljindi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
11: Ten numer już znamy, You Man, Free Like the Wind, z propozycji także Lonely Tunes od Franka Fali, Andrea Liva i Bunker. Propozycje do Hit Planety po wiadomościach po każdej pełnej godzinie u nas się zaprezentuje. No i nie inaczej będzie właśnie teraz. Później powrócimy do nagrań na kolejnych miejscach Hit Planety. Nowości za nami, przed nami jeszcze dwie premiery znakomite. Między innymi duet Paul Oakenfold i Markus Schulz. To już wkrótce będzie się działo, numer jest znakomity. A teraz pierwsza z dwóch propozycji kolejnych do przyszłych notowań Hit Planety.

0: Pięknie płynie ten numer. Human Free Like the Wind. Chciałoby się płynąć tak naszymi dolnośląskimi, nie tylko drogami, ale nie zawsze się da.
1: Drogi na gorąco.
0: Razem z nami Marek ze Starych Bogaczowic i ważna informacja dla zmotoryzowanych słuchaczy i Hit Planety, i muzycznego radia. Dzień dobry, panie Marku. Ważna informacja dla słuchaczy kręcących się w pana okolicach.
2: Tak, bardzo ważna informacja. Tutaj z powodu robót drogowych od dnia jutrzejszego miała być codziennie zamykana droga od 17 do 1 w nocy, ale drogowcy zrobili nam niespodziankę i droga już jest zamknięta. Także jakby ktoś jechał w stronę Starych Bogaczowic ze Strugi, dalej w stronę Dobromierza, może Chwaliszowa, także droga już jest zamknięta i nikogo nie przepuszczają. Trzeba objeżdżać przez Świebodzicę albo jakimiś tam innymi drogami, w zależności kto gdzie tam podąża.
0: To przypomnijmy jeszcze dokładnie, w którym to jest miejscu, na jakim odcinku ważnym.
2: To jest droga łącząca Wałbrzych, Szczawno w stronę Starych Bogaczowic przez Strugę. I tutaj w Strudze na dole koło pałacu już jest droga zamknięta i w Starych Bogaczowicach na moście wałbrzyskim tak zwanym też droga już jest zamknięta.
0: Dziękujemy bardzo za czujność i dziękujemy za informację. Na pewno część słuchaczy będzie wdzięczna, no bo tak jak pan mówi, miało być niby na pewno od wczoraj, a to stało się już dzisiaj.
2: Od jutra, od wtorku, od 28.
0: Od jutra, a stało się już dzisiaj, o tak chciałem powiedzieć.
2: Tak, się zgadza.
0: Dziękuję, Marku, wszystkiego dobrego.
2: Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrowienia. U nas drogi na gorąco niemal 24 na dobę. Jeżeli macie jakieś informacje, to zawsze je przekażemy innym zmotoryzowanym słuchaczom muzycznego radia.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od was, dla was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
0: A to jeszcze tak szybciutko. Na ósemce był poważny wypadek. Kolizja, czołowe zderzenie dwóch aut osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wypadek był po 15:00 i na chwilę obecną utrudnienia w ruchu na ósemce, na 7 kilometrze w Lewinie Kłodzkim już są na szczęście za nami.
3: Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Przed nami druga po 18:00 propozycja do przyszłych notowań Hit Planety. Frank Fala, Looney Tunes.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hej, tutaj Kasia Popowska.
7: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
8: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
9: Cześć, tu Warius Manx.
10: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 2-7, Disco Bambino, Neil Rogers i oczywiście Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You.

0: Brakowało mi takich bitów, mam nadzieję, że i wam na Hit Planecie. Benny Benassi, człowiek z charakterystycznymi elementami swoich remiksów i nagrań, fantastycznymi zresztą, fajne tłuste bity, bity nie do pomylenia, powrócił z numerem California Dreaming, wielki przebój z lat 60. Ponownie znalazł się na tapecie, tym razem Benny Benassiego. California Dreaming, jeden z najczęściej coverowanych numerów w historii muzyki rozrywkowej. Wszystkie wersje były tego nagrania. Rockowe, balladowe, elektroniczne, popowe. Także bardzo chętnie DJ-e sięgają po ten numer i na bazie tego charakterystycznego, bardzo melodyjnego, wyśpiewanego tytułu tworzą takie numery jak ten. Benny Benassi, Dua Lipa, dzisiaj na miejscu 23. Four to the Floor, a to jeszcze troszkę później może, bo to kolejny cover, chociaż tutaj Star Sailor też biorą udział. Wielki przebój tego zespołu chyba z 2001 roku, jak dobrze pamiętam. Tym razem w remiksie z Offenbach. Ale to wkrótce. Teraz już...
1: Hit Planeta. Na wakacjach.
0: Sam Harper, Just a Little.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Corsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
6: Hi, I'm Gio da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to the Hit Planeta at Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Kolejny polski numer w liście Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Słońca nam w najbliższych dniach podobno nie zabraknie, bo szykuje się rewolucja i to dosyć spora. Z każdym dniem od jutra cieplej. Jutro temperatury na południu regionu, nie wspominając o nizinach, czyli na przykład Wrocław i Legnica i okolice, bo to najcieplejsze miejsca Dolnego Śląska, 24-25 stopni, w środę 28, a w czwartek, uwaga, uwaga, wszędzie grubo powyżej 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku według najnowszych zapowiedzi.

Chyba większość słuchaczy muzycznego radia pamięta tę numer. Ja pamiętam i moi koledzy doskonale. Wielki przebój grany również u nas. Star Sailor 4 to the floor. Początek lat 2000.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Dzisiaj na miejscu 21. Wspólnie ze Star Sailor Offenbach. Four. O właśnie. Tak brzmi Anno Domini 2-6.

0: Oszu Jana, znamy ją dobrze, bardzo lubimy i wspieramy. Sunshine dzisiaj w górę i wysoko na miejscu 15. To jeszcze teraz przed godziną, a do 19:09 minut. To jeszcze przy obecnej długości utworów troszkę się ich zmieści.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 18. Sunfelt i Rani, Keep on Rising.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer...
2: Dzisiaj szesnastka należy do Hideaway. Nukalor. Słonecznie, letnio kończymy drugą godzinę Hit Planeta.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja, autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Wierzchoła. Już 136 tzw. czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
4: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
3: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzowie. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu. Adam Kaśmierczak.
5: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
6: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
5: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
7: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
5: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
3: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo wzbudziła ona sprzeciw i kontrowersje wśród Włochów. Pirlo współpracuje bowiem i jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Włosi poszukują następcy Gennaro Gattuso, którego drużyna przegrała w barażach walkę o awans na mundial. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele już blisko 2 lata pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z kolei wśród mężczyzn Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP spadł z 70 na 71 miejsce, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71 na 72 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1, mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
9: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
8: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
2: A po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
11: Kilimanjaro z Stambul już za moment, a później Sony Fedora z najnowszym swoim singlem Feel Again, czyli dwie propozycje kolejne do przyszłych notowań Hit Planety. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy słuchają nas od niedawna. 7 po 19, ostatnia godzina naszej codziennej listy przebojów i ostateczne rozstrzygnięcia. Wkrótce skoczymy do pierwszej dyszki, ale na razie jeszcze propozycje z poczekalni.

0: wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Salut, c'est Antoine Clamaron.
9: Hello, it's Marina and the Diamonds.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: Hola, Somos it's your most clean bandit.
12: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Kiedyś Orinoco Flow, teraz Blondie przez 2i, albo jak to woli już w piśmie EE i Ocean Drive. Tak to brzmi i to niespodziankowo jeszcze jedna propozycja z przyszłych notowań, do przyszłych notowań Hit Planety. No to wracamy szybciutko do 40.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Morandi, Miskali, Aleluja, 14, 13, Przebiśniegi, Melatonina, Daj, Shakira, 12 i Cheat Codes, Miles Away, 11 i Pierwsza Dycha.

0: to jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: 19.30 minęła, no to już zagrajmy ostatnią premierę dzisiejszego wydania Hit Planety. Piękny, taki pełnoskalowy numer od As This. 4 minuty, to teraz się nie zdarza często. The Art of Letting Go.

0: Pionowa i totalnie przebojowa.
1: I zaskakujące jak zawsze w sobotę spadek o 5 oczek na 20, a dzisiaj skok do pierwszej dyszki na 9. miejscu dyszka DJ Antoine, Never Stop the Party, już graliśmy. Lunax 8, Still Waiting, Shine, Dungel z Davidem Guettą na 7 i największa niespodzianka chyba w pierwszej dyszce, Jubel z Ocean House leci dzisiaj z miejsca pierwszego na właśnie 6. Ale póki co Lunax, Felix Samuel, Still Waiting.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hi, I'm Dennis Goldin.
3: Cześć, tu Beata.
4: Hey, this is Mike from Linkin Park.
5: Hello, my dears, I'm Anushka.
6: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planet.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Zalia w sobotę była na miejscu siódmym, dzisiaj awans bardzo ważny i bardzo duży, jeżeli popatrzymy na konkurencję dookoła. O dwa oczka w pierwszej dyszce, to naprawdę gratulacje dla Zalii, tylko kochaj mnie. Cztery dzisiaj Gromi z numerem FLH, pozycja obroniona. No i uwaga, uwaga, pierwsza trójka, wiemy, że już będą zmiany po spadku z jedynki utworu od Jubel Ocean House. Dzisiaj na trzecim U2 Street of Dreams, oczko w dół. Na drugim Alan Walker, Ava Max, Fade, czyli zamiana miejscami z U2. No i król dzisiejszego notowania jest jeden, to znaczy dwóch. Armin van Buuren i Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence pod tytule i już wszystko wiemy i już gramy pięć najważniejszych nagrań dzisiejszego notowania Hit Planety. Arek Włodarski, dziękuję za ostatnie godzinki. Bawcie się dobrze do 20, a później ciepło przyjmijcie Martę Wojtunik. Na razie, pa, pa.
2: Wakacje na Hit Planecie.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Nieustająco wysokie ceny paliw, ale podwyżki będą wyhamowywać. Warto zalogować się do aplikacji mObywatel, żeby dokumenty, które tam są, nie straciły ważności. Dla Polaków luksusem na wakacjach są cisza i spokój, wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchoła. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamowywać, mówi Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
3: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
2: Tymczasem prezydent USA Donald Trump liczy, że przerwa w ostrzałach da czas negocjatorom na rozmowy. Cezary Jaszczyk.
4: Donald Trump skupia się teraz na publikowaniu całej serii postów pod adresem Iranu w swoich mediach społecznościowych. Na grafikach przygotowanych przez sztuczną inteligencję widać m.in. Trumpa przejmującego irański tankowiec czy amerykańskie samoloty bombardujące instalacje naftowe. Rzecznik irańskiego MSZ-u twierdzi, że Waszyngton utknął w wojnie, którą sam rozpoczął. Znaczące w sprawie przyszłości wojny może okazać się zaplanowane na jutro spotkanie Trumpa z premierem Izraela. Benjamin Netanyahu zdradził, że to właśnie Iran ma być głównym tematem rozmów.
2: Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z Poland Rock Festival. Impreza odbywająca się na terenie lotniska Czaplinek Broczyno i przyciągająca kilkadziesiąt tysięcy uczestników rozpoczyna się w czwartek, a pierwsze dodatkowe składy wyjadą na tory już jutro. Polregio zachęca do wcześniejszego zakupu biletu oraz do sprawdzenia rozkładu jazdy i apeluje do wracających z festiwalu, aby z uwagi na tłumy stawili się na stacji kolejowej z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów, dokumentów, w tym mDowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej czy legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia Przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej, tak bardziej z angielska, Sir Nick. W każdym razie Sir Nick, czy po prostu Sir Nick, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo. Koń Przewalskiego budową przypomina tarpana, podobnie o jak on ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę. Ciekawostką jest to, że konie Przewalskiego mają o jeden kręg piersiowy więcej niż konie domowe. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji, wynika z badań. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury 23% oraz prywatność i brak tłumów, tutaj podobny co wcześniej wskaźnik procentowy odpowiedzi. Hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 17% badanych. Autorzy badania komentują, że luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje. Cisza, prywatność, kontakt z naturą i odpoczynek od presji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.

0: Alcazar i This is the World We Live In. Nagranie, które idealnie opisuje to, co będzie działo się wieczorową porą w muzycznym radiu. Jest to nagranie na maksa taneczne, kojarzące się z klubowymi rytmami. To nawiązuje do tego, że pod godzinie 20.30 w muzycznym radiu rozpocznie się festiwal pełen wakacyjnych hitów, ale to też nagranie, które korzysta z wielkiego hitu Genesis Land of Confusion, czyli z hitu z lat 80. To już opisuje to, co będzie działo się na antenie muzycznego radia po godzinie 22. Wtedy rozpocznie się strefa 79, największe hity lat 70., 80. i 90. Marta Wojtunik, witajcie. To już wiemy, co będzie działo się muzycznie w muzycznym radiu, ale też przyszedł czas na ogłoszenia. Jim Mydło i Powidło wraca z weekendowej przerwy. Jest to nasza mini giełda ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię. Dzwońcie koniecznie 757-646-646 lub z końcówką 645.
1: Autopromocja. Jim Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646-646. Jim Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. I witamy pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
2: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Fiata Punto. To jest krótki i niski, 2.2 dieselku. Stan jest wizualny, niekoniecznie super, ale technicznie jest w bardzo dobrym stanie. Świeżo nabita klima po wymianie oleju, po przeglądzie. Stan bardzo dobry tego auta. I więcej informacji udzielę pod telefonem. 792?
0: Tak.
2: 259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: 132. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Jim, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: I tu mamy ogłoszenie. Kupię samochód Renault Twingo pierwszej generacji. Numer telefonu 663-318-300. A my witamy kolejnego słuchacza. Muzyczne Radio. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Z tej strony Paweł z Bolesławca. Poszukuję przyczepki samochodowej z kompletną dokumentacją. Interesują mnie zarówno przyczepki jedno, jak i dwuosiowe. Stan techniczny nie ma większego znaczenia, mogą być sprawne, uszkodzone, nieużywane od dłuższego czasu lub wymagające remontu. Jeśli posiadają Państwo przyczepkę oraz chęci jej sprzedaży, będę wdzięczny za kontakt telefoniczny pod numerem 793
0: tak.
3: 221 730. Dziękuję i zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Jim, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: I witamy kolejną osobę. Dzień dobry, halo, dobry wieczór.
4: A witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja standardowo szukam motocykli, motorowerów polskich, czeskich, niemieckich w różnym stanie, z dokumentacjami lub bez, mogą być odrestaurowane lub nie, oraz części jak silnik, koła, ramy, instrukcje obsługi oraz stare kaski typu orzech. A nie wiem, czy wymieniłem, właśnie interesuje mnie takie motorki jak Simpson, MZK, Junak oraz podobne. I mój numer to 506.
0: Tak.
4: 193. I 720. Dziękuję pięknie i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Jim, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: I tu mamy kolejne ogłoszenie. Do sprzedania mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 m². Mieszkanie składa się z trzech pokoi, a numer telefonu to 601-838-386. 601-383-386. I mamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio, Jemik.
5: Dobry wieczór. Chciałbym ponowić ogłoszenie. Dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Passata. Dwulitrowy dieselek 177 koni, wersja kombi Highline w bardzo dobrym stanie, bez żadnego wkładu finansowego, automatyczna skrzynia biegów. Oraz do sprzedania mam Audi A3 z 2010 roku, dwulitrowy dieselek 140 koni, auto zarejestrowane, opłacone, stan również bardzo dobry, doinwestowane i więcej informacji udzielę pod telefonem 792
0: tak.
5: 259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Czekamy cały czas na Wasze telefony, numer 757-646-646. Muzyczne Radio, Jemik, witam.
6: A dobry wieczór, witam, Michał z Bolesławca. Ja chciałbym sprzedać podnośnik kosowy, to jest 17 metrów na Mercedesie, 711, to jest coś takiego jak Vario. Podnośnik ma 17 metrów, jak już mówiłem, w wysięgu. wszystko sprawne, tam jest do takich małych poprawek, ale to wszystko na telefon jakby co. I do sprzedania jeszcze mam Toyota Experta 2005 rok.
0: Tak, tak?
6: Tylko pod numerem telefonu 538
0: 538
6: 402
0: 402 920. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: I czas na ostatniego słuchacza. Dzień dobry.
7: Chciałbym kupić Volkswagena Caddy przedłużanego, taką wersję przedłużaną mnie interesuje i wersja benzynowa, tylko i wyłącznie. I podam mój numer telefonu 669
0: tak?
7: 181 760. Jeszcze mam pytanie, czy ogłoszenia, które są transmitowane na stacji, są gdzieś później ogłaszane na stronie internetowej albo gdzieś?
0: Oczywiście, że tak. Nasze ogłoszenia możecie zobaczyć na naszej stronie muzyczneradio.pl. Tam na samym dole są audycje archiwalne. Między innymi każde wydanie Dżemu się tam znajduje. I jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze poniedziałkowe, 27 dzień lipca, to wydanie Dżemu już się kończy. Kolejne oczywiście już jutro, tuż po godzinie 20. A my przychodzimy do Was teraz ze świetną nowością, która popołudniową porą bardzo często pojawiała się dziś w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Hathaway i No Calora.

Wygląda na to, że kolejni artyści zostali wywołani do muzyczno-radiowej tablicy, a będą dziś nimi Katsey, Giant Rooks i Tyla. Co dobrego u nich słychać? O tym w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowości. Giant Rooks podzielili się ze słuchaczami nowym singlem. Piosenka Slow Dance for a Minute to intymna, ale jednocześnie pełna euforii historia o pragnieniu wyłączenia się choć na moment z pędzącego świata i całkowitego zanurzenia się w tu i teraz. Slow Dance for a Minute opowiada o pragnieniu zatrzymania chwili na zawsze, mimo że doskonale wiemy, iż jest to niemożliwe. Uwielbiamy energię tego utworu i nie możemy się doczekać, aż zagramy go na żywo podczas tegorocznej trasy. Tak mówią o swoim nowym utworze muzycy z Giant Rooks. Utwór oddaje tęsknotę za bliskością w rzeczywistości, która pędzi na złamanie karku. Zespół połączył motywy niepewności, przemijania i chęci zatrzymania ulotnej chwili. Wspólny taniec staje się metaforą więzi zaufania i umiejętności odpuszczania. Slow Dance for a Minute celebruje te rzadkie momenty, w których wszystko inne przestaje mieć znaczenie. 15 sierpnia zespół Giant Rooks będzie jedną z gwiazd poznańskiego Bittersweet Festiwalu. Teraz o śpiewających dziewczynach. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy Girls Band Katsey powraca z nowym singlem Animal, odważnym popowym hitem celebrującym uwolnienie swojej dzikiej natury. Współautorem utworu Animal jest Ed Sheeran. Piosenka opowiada o napięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nieskrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. Dzięki figlarnym zwrotkom, hipnotyzującym wokalom i chwytliwej produkcji Katsey zamieniają tajemnicę i impulsywność w coś pociągającego i dodającego siły. Producentami utworu są Omer Fedi i Blake Slatkin, którzy współpracowali wcześniej m.in. z takimi gwiazdami jak choćby Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith czy Lil Nas X. Animal zapowiada trzecią epkę Katsey zatytułowaną White, która ukaże się 14 sierpnia. Wydawnictwo będzie następcą epki Beautiful Chaos 2025 roku, która napędzana sukcesem singla Nary zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia Billboard 200. Music News. I na koniec o premierze długo wyczekiwanego drugiego albumu Tylee A-Pop. Następca przełomowego debiutu umacnia pozycję południowoamerykańskiej gwiazdy jako jednej z najważniejszych nowych postaci światowej popmuzy. Wydawnictwo promują m.in. przebojowy singiel Chanel oraz She Did Again, nagrany wspólnie z Zarą Larson. A-Pop otwiera nowy rozdział w karierze artystki, która w ostatnich latach zdobyła liczne nagrody, w tym dwie statuetki Grammy, a jej hity podbiły listy przebojów na całym świecie. A czym my podbijemy naszą wakacyjną playlistę? Proszę bardzo, czas na kolejne muzyczne nowości. Alejandro Zandes z nagraniem Ola, Martin Garrix i U2, Fireflies i Sam Smith z najnowszym utworem Oh Mother. Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Energetyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Wałbrzych i budowa nowej zajezdni.
3: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe, z zewnątrz on jest praktycznie gotowy.
2: Legnica i charytatywna wyprawa rowerowa.
4: Chcemy, aby Kasia wiedziała, że nie jest w tym sama, a rozpoczęta wyprawa jest falą pomocy i trwa dalej.
2: A na początek powracamy do groźnego zdarzenia, do którego doszło w miniony czwartek w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podrzucił dwa niewybuchy pod galerią handlową. Przypomnijmy, z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia, z obiektu ewakuowano około 160 osób i 11 mieszkańców pobliskich budynków. Zatrzymany 39-latek usłyszał już zarzut, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu. Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz Wałbrzych i ulica Beethovena, gdzie dziś toczy się życie inwestycyjne miasta. Rośnie tam nowoczesna zajezdnia autobusowa dla kilkudziesięciu wodorowców. Inwestycji przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
6: Tak, nowa zajezdnia to kolejny krok w przejmowaniu transportu publicznego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli de facto przez gminę. Nowoczesne autobusy wodorowe, jakie kupił Wałbrzych, wymagają nowoczesnej infrastruktury oraz serwisu. To ma zapewnić właśnie nowo budowany obiekt przy ulicy Beethovena.
3: Mamy wybudowany budynek zaplecza socjalnego. W tej chwili wewnątrz trwają prace wykończeniowe. Z zewnątrz on jest praktycznie gotowy. Wewnątrz zaraz rozpoczynają się już stricte prace wykończeniowe. Również hala warsztatowa jest z zewnątrz praktycznie gotowa. Brakuje z zewnątrz jedynie bram. Mamy gotowe kanały. Trwa również wykańczanie poszczególnych stanowisk pracy. Plac postojowy mamy wykonane warstwy stabilizacji, warstwy podbudowy, powyciągane peszle podładowarki. Pod koniec lipca powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z układaniem masy bitumicznej na miejscach parkingowych i części dróg dojazdowych.
6: Powiedział zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Inwestycja niewolna była od niespodzianek. Tu harmonogram prac pokrzyżowały plany rozbudowy floty autobusów miejskich.
3: Mieliśmy niespodziankę z ułożeniem jeszcze jednego kabla, który w trakcie nam wyszedł jeszcze, że musimy go po prostu przeprowadzić przez cały plac. Natomiast dołożyliśmy jeszcze, z uwagi na nowy projekt zakup nowych autobusów elektrycznych, dołożyliśmy jeszcze kilkanaście ładowarek, stąd zwiększyła się sama nasza stacja transformatorowa. Z końcem lipca, początkiem września generalnie te główne roboty budowlane powinny zostać zakończone.
6: Warta ponad 80 milionów złotych budowa zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena to jedna z dwóch dużych inwestycji toczących się w tym kwartale Wałbrzycha. Kilkaset metrów dalej budowana jest także całkowicie nowa baza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i pracownicy Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa, zakończyli charytatywną wyprawę rowerową. Po starcie 13 lipca dotarli na Hel, pokonując ponad 500 kilometrów. Celem akcji było wsparcie starszej posterunkowej Katarzyny Job, która doznała rozległego udaru i potrzebuje kosztownej rehabilitacji.
7: Podczas całej trasy uczestnicy odwiedzali jednostki policji, instytucje i nadmorskie miejscowości. Rozmawiali z mieszkańcami oraz turystami, nagłaśniając zbiórkę na leczenie i rehabilitację Kasi. Dotarcie na Hel zakończyło rowerową wyprawę, ale nie zakończyło akcji Kilometry dla Kasi.
8: Organizatorzy zachęcają do udziału w internetowym wyzwaniu Kilometry dla Kasi.
7: Nadal trwa challenge, do którego może przyłączyć się tak naprawdę każdy. Wystarczy zrobić zdjęcie z plakatem akcji, wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę, opublikować i udostępnić zdjęcie w mediach społecznościowych, a następnie nominować kolejne osoby, firmy lub instytucje do podjęcia wyzwania. Każde zdjęcie, każda wpłata i każde udostępnienie pomagają dotrzeć z informacją o zbiórce do kolejnych osób. Chcemy, aby Kasia wiedziała, że nie jest w tym sama, a rozpoczęta wyprawa jest falą pomocy
4: i trwa dalej.
8: Legnicka Policja dziękuje wszystkim uczestnikom wyprawy, partnerom, instytucjom oraz osobom, które wsparły akcję i dołożyły swoją cegiełkę do walki o zdrowie Katarzyny Job.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Startujemy jak zawsze po godzinie 20:30 w tygodniu, to właśnie wtedy sięgamy po Festiwal Wakacyjnych Hitów, czyli program, który naprawdę ocali wakacje, nawet te najbardziej deszczowe. Cieszymy się, że lipiec już się powoli kończy, liczymy na to, że sierpień będzie bardziej słoneczny, a wy jak zawsze w Muzycznym Radiu możecie liczyć na najlepszą taneczną muzę wieczorową porą.
0: Festiwal Wakacyjnych Hitów w Muzycznym Radiu. Tego słucha się głośno.
1: Na dobry początek, Lee Blank i O Fortune.

0: Time of Our Lives, tylko dobry vibe w muzycznym radiu. Festiwal wakacyjnych hitów trwa.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz wspólnie wybierzemy się w stronę hiszpańskiego słońca. Hermano, The Cube Guys, już teraz koniecznie dajcie głośniej i poczujcie, że jednak te wakacje trwają.

0: Kimcze w muzycznym radiu. To są świetne te nowe hity, które chętnie Wam bardzo polecamy. A już teraz czas w końcu na jakieś wyjątkowe muzyczne wspomnienia. Pewnie wszyscy doskonale pamiętacie piosenkę z roku 98, piosenkę Blue od Eiffel 65. To my właśnie teraz sięgamy po ten utwór, ale w takiej delikatnej, bardzo letniej wersji. Remix od Red Planet.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Tylko to, co najlepsze w remiksie After Midnight od duetu Lucas and Steve.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Dokładnie, to program, w którym sięgamy po te najbardziej taneczne hity, ale również po te hip-hopowe klasyki z lat 90. Teraz pojawi się Nana i Darkman.

0: autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Zatrzymane przez policję dwie osoby. Chodzi o brutalne pobicie we Wrocławiu. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Za chwilę też o złotym dziecku Formuły 1. Michał Pierzchała. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani, poinformował przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak już podawaliśmy na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, widać jak we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej pokazują też, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12%. W Sejmie byłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Tymczasem to już jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Dziś grupa została zresztą uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek postanowił opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisał deklarację przynależności do PiSu. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
3: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kim Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1, mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
7: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
6: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
3: Po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Festiwal wakacyjnych hitów
9: w Muzycznym Radiu.
8: Tego słucha się głośno.
2: Oczywiście, że tak, tego słucha się bardzo głośno, bo to jest program, który niesie naprawdę dużo słońca, dużo najlepszej tanecznej energii. Dajcie koniecznie głośniej, to Denzel i Pump It Up.

0: Ralph Maten i jego jedna z tych naprawdę bardzo wciągających dance'owych nowości.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A my teraz wracamy do tych utworów, które nowością były wiele, wiele lat temu, ale wciąż bardzo chętnie po nie sięgamy, bo to są naprawdę świetne hity. Sean Baker i Frontline. Yeah!

0: KRG i Resurrection, porządna dawka takich mocnych bitów transowych i tanecznych dźwięków.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Teraz będzie nieco wolniej, ale bardzo też nostalgiczne, świetne nagranie z końcówki lat 90. Age of Base i Cruel Summer.

Blue Lagoon i Do You Really Want to Hurt Me? Świetne, na pewno bardzo letnie nagrania. My na to lato cały czas czekamy na Dolnym Śląsku. Zapowiadało się naprawdę dobrze. Były upalne dni, to prawda, no ale ten lipiec jednak summa summarum do najpiękniejszych nie należał. Liczymy na sierpień bardzo mocno i patrzymy w prognozy pogody dla Dolnego Śląska. No to tutaj już widzimy, że jutro ponad 20 stopni, a w środę nawet ponad 25, w czwartek ponad 30, więc czekamy z utęsknieniem na te letnie dni, a w Muzycznym Radiu trwa festiwal wakacyjnych hitów. Kolejne nagranie również bardzo wakacyjne i dotyczące wakacji. Endless Summer i Alan Walker.

0: jedna z tych wakacyjnych, tegorocznych nowości, po którą na pewno chętnie będziemy sięgać cały rok, nie tylko w wakacje, ale w wakacje szczególnie miło będzie puszczać Wam właśnie takie nagrania. Paul Oakenfold, Michael Schulz oraz Not Over Yet.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Teraz cofamy się, co prawda nie za daleko, do roku 2021. To wtedy był taki świetny duet, plus do tego na wokalu jeszcze świetna grupa. Galantis i David Guetta połączyli siły, a jeżeli chodzi o wokal, zaprosili brytyjski girls band Little Mix i wspólnie wydali Heartbreak Anthem.

0: Lisa Friduo i piosenka The Cave, która wiele, wiele tygodni spędziła na naszej hitplanecie, a teraz polecamy oczywiście to wciągające nagranie na festiwalu pełnym wakacyjnych hitów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Kolejne nagranie o tytule One Night, nie in Bangkok, a tym razem in Ibiza. Yeah.

0: 9 PM i Pete Tong w Muzycznym Radiu. Już za 6 minut godzina 22. Powoli kończy się nasze poniedziałkowe wydanie Festiwalu Wakacyjnych Hitów. Już za moment strefa 79, tam największe hity lat 70., 80. i 90. No i mamy nadzieję, że też wy będziecie z nami właśnie w tym czasie. Koniecznie bądźcie z nami. Słuchajcie, jakie dziś perełki właśnie z tych ostatnich 30 lat XX wieku będziemy wam polecać. A już teraz nagranie, które poniekąd już pasowałoby do strefy 79, ale jednak jest w totalnie nowej wersji. Już mówimy hit z lat 90. Do You Think I'm Sexy w oryginale Rod Stewart, a tutaj mamy Sean Finn i totalnie nowa, bardzo wciągająca wersja.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Klasyczne Radio Lato. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Wniosek prokuratury o ekstradycję Ziobry już w drodze do USA. Możliwe, że wrócą niższe, bo...

0: informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: Czekamy więc na ustalenia. Za nocną prohibicją w całym mieście opowiedzieli się mieszkańcy Poznania. Poparcie dla wprowadzenia takiego zakazu deklaruje 82% poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Obecnie prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach. Poznań byłby kolejnym miastem z pełnym zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Tak jest teraz m.in. w Warszawie czy Krakowie. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchesteru City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
0: Na jutro o 11:00 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych ma objąć legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
4: Strefa 79.
3: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
5: To już czas na właśnie te hity z lat 70., 80. i 90. Rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie Strefy 79, zaczynając od bardzo letnich, bardzo słonecznych lat 90. Gracia i Columbia de Luna.

0: Aneksja i oczywiście Ulalala, wielki hit z końcówki lat 90., konkretnie z roku 97. Słynny hit w stylu Eurodance, taki do pośpiewania. Bardzo nostalgiczny i bardzo przyjemny.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Trwają wakacje, więc i my pozostajemy w takich letnich, wakacyjnych brzmieniach. Albano Volare.

Bardzo wakacyjnie, ale też bardzo filmowo to utwór Summer Holiday, który pochodzi z filmu właśnie o tej samej nazwie. To właśnie w tym filmie zagrał Keith Richards, rok 63. Świetne, bardzo słoneczne nagranie, które kojarzy się właśnie z taką drogą na wakacje. Być może ktoś z Was właśnie teraz się na nie wybiera. Koniecznie dajcie nam znać, a my dajemy Wam znać, że teraz czas na lata 80. w polskim wydaniu Dub i Kalejdoskop Moich Dróg.

DJ Bobo i There is the Party, tam jest impreza, to nagranie proponował na naszym radiowym Facebooku. Kuba, pozdrawiam serdecznie, być może u niego właśnie trwa impreza, a tam w tle leci muzyczne radio. Polecamy się Wam na najbliższy czas, zapewniamy, że będzie naprawdę muzycznie świetnie. No i polecamy Wam też naszego radiowego Facebooka, tam możecie pisać swoje muzyczne propozycje, a my bardzo chętnie będziemy po nieco jakiś czas sięgać. A teraz sięgamy do muzycznego kalendarium, mamy dziś 27 dzień lipca, dokładnie 47 lat temu. AC/DC wydali swój bardzo przełomowy album. Album Highway to Hell. To był ich szósty krążek, przełomowy totalnie dla grupy, pozostający jednym z najbardziej ikonicznych albumów hardrockowych do tej pory, jakie kiedykolwiek nagrano. Na tym krążku znajdują się takie klasyczne nagrania jak Girls Got the Rhythm oraz Touch Too Much oraz oczywiście tytułowe Highway to Hell. Cały krążek i te właśnie nagrania, bardzo przebojowe, a jednocześnie mocne i hard rockowe, to właśnie te nagrania pomogły AC/DC dostać się do takiego, można powiedzieć, mainstreamu, dostać się do globalnej publiczności, która się nimi zainteresowała i tak interesuje się nimi do tej pory. Z okazji właśnie tej rocznicy, no nie mogło być inaczej, tytułowe Highway to Hell. Mocne nagranie, koniecznie przygotujcie na nie swoje głośniki. Strefa 79.

Right Said Fred i Don't Talk Just Kiss brzmi jak naprawdę bardzo ciekawy letni plan. Strefa 79. A my planujemy teraz polecić kolejną z waszych muzycznych propozycji. Wy cały czas zostawiacie je na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich i sięgamy teraz po taki klasyk. Co prawda z lat 60., ale też do lat 60. w strefie 79 chętnie sięgamy. Nancy Sinatra i Those Boots Are Made for Walking.

500 Miles i zespół The Hooters w latach 80. postanowili odświeżyć ten wielki przebój z lat 60. tak naprawdę. To właśnie wtedy amerykańska piosenkarka Hedy West w 61 roku dokładnie wydała bardzo wzruszającą balladę 500 Miles. W roku 62 zespół Peter, Paul and Mary spopularyzowali właśnie to nagranie, które swoją drogą w ostatnim czasie w internecie stało się totalnym wiralem. Ludzie nagrywają przepiękne górskie widoki właśnie do tej nostalgicznej piosenki. Strefa 79. Za 20 minut, godzina 23. U nas teraz pojawi się Six Was Nine i Drop Dead Beautiful.

Na koniec perkusja oczywiście musi być, bo to piosenka With a Little Help from My Friend w totalnie nie Beatlesowej wersji, a utwór Beatlesów, Joe Cocker właśnie w tym nagraniu. A jeżeli chodzi o wersję Beatlesów, to oczywiście tam wokal, co ciekawe, Ringo Starra, czyli perkusisty Beatlesów, który rzadko, ale jednak na kilku nagraniach nagrał swój głos. Jak sam mówił o tym nagraniu, utwór nie jest zbyt wymagający. Jeżeli chodzi o możliwości Ringo Starra, to jak najbardziej tutaj on dał radę w piosence With a Little Help from My Friend, ale jeżeli chodzi o to, czego ta piosenka wymaga, to na pewno ciepła w głosie, a ciepła w głosie Ringo Starrowi totalnie nie brakuje. To była propozycja od naszego słuchacza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i on właśnie sobie jedzie autem, wraca do domu, a w tle Strefa 79 w Muzycznym Radiu. Strefa 79. Zmieniamy teraz totalnie klimat, czas na nagranie bardzo słoneczne, kojarzone na pewno z musicalem Mamma Mia, a jak musical Mamma Mia, to oczywiście muzyka ABBA. Dziś polecamy piosenkę SS.

Piosenki Maryli Rodowicz nie tylko na Sylwestra. W Muzycznym Radiu cały rok chętnie sięgamy po jej repertuar. Piosenka To Już Było, którą proponował dziś Mateusz. Pozdrawiamy. Strefa 79. Na zegarach godzina 23. U nas teraz pojawi się chyba najsłynniejsza hiszpańska rockowa piosenka. Eros del Silento i Entre dos Tierras.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Buonasera, ciao, ciao. To jedna z waszych muzycznych propozycji. Pozdrawiamy serdecznie Daniela, od którego właśnie wpłynęła ta propozycja. A my teraz proponujemy wam nagranie, które głównie kojarzy się z wersją z wcześniejszych takich lat, z wersją od Gigi D'Agostino, ale w oryginalnej wersji brzmi to właśnie tak. Nieco wolniej, ale cały czas jakoś kojarzy się to mi przynajmniej z wakacjami. Dajcie koniecznie, z czym wam kojarzy się piosenka The Riddle.

Niezapomniany klubowy hit Alison i Jordi, artysta, który stał się najmłodszym piosenkarzem z numerem 1 na listach przebojów, bo on właśnie wtedy miał 4 lata, kiedy wydał swoją debiutancką płytę, płytę, na której znajduje się kilka naprawdę świetnych klubowych, co ciekawe, klasyków. No jak na 4-latka to naprawdę ciekawa muza. Ciekawe, czy jak już Jordi dorósł, czy kiedyś poszedł do klubu i nie usłyszał swojej piosenki. To jest dobre pytanie, które można by było mu zadać. Strefa 79. A teraz o zespole, który był nieco starszy, kiedy zdobywał listy przebojów. R.E.M. i Losing My Religion. Utwór, który z religią ma tyle wspólnego, że religia po prostu jest w tytule, bo sformułowanie Losing My Religion nie odnosi się konkretnie do jakichś wierzeń. Odnosi się do takiego powiedzenia, które jest w Stanach Zjednoczonych, które oznacza dosłownie tracić cierpliwość. To właśnie o tym jest ta piosenka, a nie o religii.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Za nami przyjaciele i Larry, a w zasadzie Larry, można by było powiedzieć. Lata 90. w bardzo przyjaznym polskim wydaniu. W latach 90. pozostajemy. Wracamy do zespołu Oasis. Zespół, który z tygodnia na tydzień naprawdę dostarcza fanom wielu, wielu emocji. No ale w końcu po 16 latach przerwy, tak by wypadało, że jak już w końcu wrócą, to jednak będą mocno aktywni. Są aktywni, jeżeli chodzi o koncerty, to nic nie wiemy. Jeżeli chodzi o nowe piosenki, również nic nie wiemy. Chociaż wiemy, Liam Gallagher na platformie X napisał, że jeśli chciałby z Oasis nagrać nowy album, nowe płyty, no to jednak jest to duża odpowiedzialność, no bo chciałby, żeby te nagrania były tak nośne jak te, które nagrywali w latach 90. i na początku kolejnego wieku. Oasis w ostatnim czasie, o czym mówimy w kontekście tego zespołu? Mówimy oczywiście o nadchodzącym filmie dokumentalnym, który ma być po prostu podobno jakąś wielką petardą na Brit Awards, tak właśnie powiedział Noel Gallagher. Czekamy więc, we wrześniu ma się ukazać. Wydawać by się mogło, że jeszcze długo, no ale w końcu lipiec już się kończy, więc tak naprawdę już tylko nieco ponad miesiąc został do premiery tego filmu dokumentalnego odnośnie już zakończonej wielkiej, głośnej trasy Oasis. Ale my dziś nie o trasie, my dziś nie o filmie. My dziś o wielkim rekordzie braci Gallagherów. To już oficjalne. Drugi krążek Oasis, czyli piosenka, czyli album What's the Story Morning Glory z roku 95. W Wielkiej Brytanii mają taką listę, gdzie właśnie pod względem sprzedaży umieszczają najważniejsze krążki w brytyjskiej muzyce. No i Oasis wyprzedzili Beatlesów i jeden z albumów. Przed nimi jest tylko zespół Queen i ABBA. Oni są już na trzecim miejscu z albumem What's the Story Morning Glory. No powiem szczerze, że po mundialu, po tym jak piosenka Wonderwall, która właśnie pochodzi z tego albumu, wiralowała totalnie, myślę, że oni mają szansę nawet przebić ABBA i nawet przebić Queen pod względem sprzedaży właśnie tej płyty. Na tej płycie, tak jak już wspominaliśmy, piosenka Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Rock and Roll Star, naprawdę świetne hity, a cały album rozpoczyna się piosenką Hello. Właśnie tą piosenką również rozpoczynała się trasa zespołu Oasis. No to my dziś właśnie w tą stronę pójdziemy. Nie konkretnie w ten wielki przebój Wonderwall, ale przypominamy mocne i rockowe Hello, które otwiera cały bardzo dobrze sprzedający się album nie tylko w Wielkiej Brytanii.
0: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.

Czy ten głos można pomylić z jakimś innym? Chyba nie. Madonna i Papa Don't Preach. Strefa 79. A teraz sięgamy do repertuaru artysty, który zdecydowanie dba o polskich fanów. Praktycznie można powiedzieć, co roku przyjeżdża do Polski i występuje. Bryan Adams przed nami. W tym roku w grudniu wystąpi w Polsce, w Gliwicach, 11 grudnia. Bilety jeszcze wciąż dostępne, ale głównie bilety VIP. Cena tych biletów również VIP, ale ile by się nie zapłaciło, to i tak na pewno warto zobaczyć to na żywo i warto usłyszeć między innymi ten wielki hit na żywo. Na pewno jego w setliście nie zabraknie. Bryan Adams, Heaven.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Nice Little Penguins i Flying. Bardzo letnie, bardzo przyjemne nagranie. Prawie na koniec naszego poniedziałkowego spotkania ze Strefą 79. Marta Wojtunik, dziękuję Wam za wspólnie spędzony wieczór. Życzę Wam dobrej i bezpiecznej nocy. A na zakończenie jeszcze kilka Waszych naprawdę świetnych propozycji. Między innymi pojawi się Chris Rea czy Guns N' Roses. Zostańcie koniecznie z nami. Do usłyszenia. Strefa 79.